0: podchwyt.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Ini gak bosan ya.

Sobre-sobre.

Arizona.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

wymiarzem jest samotność, która zjawia się.

wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy.

flashbacks.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym, wchodzimy pod kocyk, gdzie pytasz mnie.

Zechcie jej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc on tour jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci speca od

Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koleżanki i koledzy, nie wierzę, że to mówię, ale Radioaktywne w środę o 18.30 znowu żyje, ponieważ aktywacja środowa wraca z przymusowej przerwy wynikającej z tego, że zniknęliśmy jak JJ Joker z internetu. Dokładnie tak, nazywam się Kaspar Jakowski, prowadzę dzisiejsze wydanie, realizuje nas Natalia Lech, dołączy do nas jeszcze za chwilę Aleksander Scholl i w tej trójce będziemy aktywować dla was ten środek tygodnia przez najbliższe półtorej godziny, a w ramach tego wiadomości studenckie, kurier kulturalny, kartka z kalendarza, nowość muzyczna, przewspaniałe wejście stałe, które będzie super ciekawe, super porywające, super interesujące. Być może wybierzemy kolejną Sigmę, może tym razem miesiąca, bo tyle minęło czasu od ostatniej audycji, ale cóż, to nie jest ważne, będzie i tak to dalej nazwany Sigmą Tygodnia. Ale najważniejsze, że chwilę po 19 porozmawiamy sobie na luźniejszy temat, jako iż sesja zbliża się nieubłaganie i jest gorący okres na studiach, trzeba oddawać ostatnie sprawozdania przed egzaminami, więc porozmawiamy sobie już o czymś przyjemniejszym, o wakacjach i o wakacyjnych podróżach. To chwilę po 19, więc cóż, pozostaje mi zaczynać. Za chwilę usłyszycie naszą nową płytę tygodnia, ale najpierw Marla Helena z utworem Oranges and Honey.

Od kwietnia czekaliśmy na najnowszy album warszawskiego zespołu Faraway, bo to właśnie wtedy pojawił się pierwszy singiel zapowiadający drugie, długogrające wydawnictwo od tej grupy. Radio Orient jest idealnym brzmieniowym balansem między współczesnością a uciekającymi w szaleństwo polskimi latami 80. Członkowie zespołu sami często podkreślają inspiracje takimi klimatami. Cała płyta jest bardziej lotem w nieznane, którego nie można, a nawet nie chcę opisywać je słowami przyziemnymi i znanymi. Jeżeli chcecie być wyrobem garmażeryjnym w słoiku, nie ufać propagandzie snu albo udać się poza pętlę lat, to koniecznie dajcie się porwać temu saksofonowemu szaleństwu. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym.

0: usłyszeliśmy właśnie utwór zatytułowany Alarm jest Bogiem od grupy Faraway z naszej najnowszej płyty tygodnia, czyli wydawnictwa zatytułowanego Radio Orient. No i moi drodzy, proszę was o opinię. Olek, może od ciebie zaczniemy.
1: Okej, ja już się wypowiadałem wczoraj na temat tego albumu. Uważam, że jest świetny. Uważam, że Faraway z każdym kolejnym albumem coraz bardziej łączy różne gatunki, różne style, które nawarstwiają się i tworzą takie bardzo ciekawe połączenie. Jest dużo bardziej eksperymentalny ten album na pewno od poprzednich. I mi się bardzo dobrze go słucha. Słuchałem już kilka razy co najmniej całego. I no w sumie nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, czego nie powiedziałem już wcześniej.
0: Kiedyś klasa, dzisiaj klasa, tak pomiędzy
1: tak.
0: Od wczoraj.
1: Tak.
0: Ja się z tobą po prostu zgodzę. Wydaje mi się to bardzo ciekawe wydawnictwo. Podoba mi się generalnie cała ta zabawa z tym, że to jest właśnie takie pomieszanie tego Orientu z tymi latami 80. Bo czuć jakby oba te wątki w tematach muzycznych, które słyszymy. I bardzo zaskakująco dobrze się to klei. To nie jest dosłownie to, co teraz powiem, proszę nie brać tego dosłownie, ale to jest właśnie takie, gdyby Lady Punk stwierdziło, że są z Bliskiego Wschodu, to jest taki trochę klimat i nie, jakoś mi to klei się, bo to nie jest dosłownie styl Lady Punk, nie powiedziałbym, że to jest Lady Punk, jeśli chodzi o te inspiracje z lat 80., ale właśnie chodzi o ten trop, że idziemy w ten kierunek muzyczny, że z tych...
1: No, ja Lady Punk to niekoniecznie,
0: ale ja wiem,
1: no,
0: że to nie...
1: No zawsze na pewno i w Faraway i no w sumie w Faraway głównie tak bardzo czuć inspirację twórczością Brylewskiego, to zawsze u nich słychać i to no jest jak najbardziej na plus, to jedna z moich ulubionych osób muzyki
0: top
1: polskiej.
0: Top 10 osób
1: w ogóle.
0: Brylewski.
1: Tak.
0: Dlatego mówię. Nie chodziło mi o to, to jest dosłownie, oni inspirują się Lady Punk, tylko że to jest, że idziemy w ten taki okres muzyczny. Tak, to miałem bardziej na myśli, że...
1: To oczywiście.
0: I to zaskakująco dobrze działa i mi się to osobiście wydaje na plus i ja daję okejkę. A nawet dużą okejkę z plusikiem.
2: Ja też się wypowiem, bo słuchałam i uważam, że na żywo ich wykonania są świetne. Nagranie też jest naprawdę super... super jakości, ale na żywo brzmią naprawdę o niebo lepiej i no właśnie jest to coś zupełnie innego niż takie standardowe, te obecne trendy w muzyce. Jest naprawdę przyjemne do słuchania i wręcz hipnotyzujące, więc moim zdaniem świetne wykonanie i świetny album. Tyle mogę od siebie dodać.
0: Jesteśmy więc bardzo zgodni, że polecamy, więc chyba pozostaje po prostu ten utwór, to wydawnictwo całe Faraway polecić. No i ale oczywiście, jeśli jeszcze nie jesteście przekonani po jednym utworze, albo po dwóch utworach, jeśli wczoraj słuchaliście aktywacji Torkoi, to pamiętajcie, że na czwartkowej i piątkowej aktywacji również usłyszycie po jeszcze jednym utworze spośród 11, które składają się na Radio Orient. W sobotę na Tygodniku Muzycznym o godzinie 16 usłyszycie inne utwory, które nie znalazły się na aktywacjach i dowiecie się, co redakcja muzyczna sądzi o tym wydawnictwie i naszej płycie tygodnia, a całą płytę tygodnia od godziny 15 będziecie mogli usłyszeć od deski do deski na naszej antenie w niedzielę, jak mówiłem. Cóż, tym samym podsumowujemy i zakończymy na chwilę obecną płytę tygodnia i ten segment. Za chwilę wracamy z kurierem kulturalnym, ale do niego, zanim on, to usłyszymy utwór FKA Twigs Ride the Dragon.
3: Hey, I made you a mixtape.
4: Well, how can my buddy leave?
3: Because when I feel you, I feel me.
4: Love plays good, I don't see.
3: And when I feel me, it feels good.
4: That's why I've been standing in the bright. That's for you. You wanna get a bit

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Dziś wieczorem z Patty w gości wyjątkowe trio. Katarzynę Zjabiluk przy głosie i fortepianie. Kasper Malisza ze skrzypcami i Grzegorza Tarwida przy syntezatorach. Trójka muzyków łączy ze sobą światy, które rzadko kiedy rozmawiają tak otwarcie. Ukraińska muzyka ludowa, polska tradycja folku gorlickiego i skandynawska szkoła improwizacji. Drzwi otwierają się od godziny 20, start o 20.30, wstęp wolny.
2: W czwartek 11 czerwca w Teatrze Dramatycznym rusza 46. edycja warszawskich spotkań teatralnych, jednego z najstarszych polskich festiwali teatralnych. W programie wiele ciekawych tytułów, m.in. Ajoub, czyli spektakl argentyńskiej reżyserki Mariny Otero, osobista, polityczna i trudna opowieść o miłości do człowieka, któremu świat systematycznie zamykał drzwi.
1: Jeśli szukacie powodu, żeby przez cały dzień patrzeć w okno, PKP właśnie go wam dostarczyło. I cenie śpieszny to retroskład w oliwkowej barwie, który jedzie z Warszawy przez Białystok, Ełk, Giżycko, Olsztyn, Toruń, Bydgoszcz i Malbork z powrotem do Warszawy, ale inną drogą. Trasa zajmuje ponad 12 godzin, a o to właśnie chodzi. Wagon restauracyjny VAR serwuje potrawy, które niemal zniknęły z kolejowych jadłospisów. To nie jest tylko sposób na przemieszczenie się z punktu A do punktu B, ale zaproszenie do przeżycia podróży samej w sobie. Najbliższy nieśpieszny już w tę sobotę.
2: A kuriera przygotowała Weronika Siemińska.

usłyszeliśmy właśnie utwór Never Saw You Again, a teraz czas na wejście stałe, raczej nasz segment, który powracał na środzie, czyli czas na Sigmę Tygodnia, którą tym razem przemianujemy tymczasem na Sigmę z dłuższej, nieokreślonego bliżej okresu czasu, który jest dłuższy niż 7 dni. Razy 4. Tak. Mianowicie, wydaje mi się, w tym tygodniu ten wybór jest dosyć oczywisty, szczególnie dla osoby, która stanowi człon redakcji Sportowej Radioaktywnego, czyli jedyna słuszna Maja Chwalińska. Jakby historia dosyć spektakularna, jeśli chodzi tak nawet nie tylko o polską jakość jakby i polskie wyczyny w tenisowe, ponieważ z tego co pamiętam jest to przynajmniej trzecia w ostatniej historii Polka, która zrobiła finał wielkoszlemowy po Czyścidze Świątek i i Agnieszce Radwańskiej, ale to co jest ciekawsze, to to, że to jest druga w historii w ogóle istnienia rankingów tenisowych, zawodniczka, która przez kwalifikacje przeszła i znalazła się w finale turnieju wielkoszlemowego, więc naprawdę niesamowity wyczyn i styl, jakim to zrobiła, był naprawdę, porwał cały świat tenisa, więc szapoba. Szkoda oczywiście, że nie udało się wygrać w finale, ale i tak historia jest już piękna, jest w niej bardzo dużo takich małych smaczków, które naprawdę są fascynujące. A co ważniejsze dla kariery samej zawodniczki, to gigantyczny awans w rankingu WTA, który sprawia, że jest już w tej magicznej setce, która bardzo często zapewnia wstęp na większość ważnych turniejów i co bardzo pomaga generalnie w budowaniu dalszej kariery, ponieważ bardzo łatwo jest teraz zbierać punkty rankingowe, które pozwalają ci się utrzymać na wodzie w tym wszystkim. Tak więc Maja Chwalińska, gratulujemy, dziękujemy ci za te ostatnie 3 tygodnie, które dla nas zrobiłeś w Paryżu i my lecimy dalej, za chwilę wiadomości studenckie, ale najpierw utwór grupy Coles, Guns Egan.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Nowy wybieg dla pingwinów. Utrudnienia w ruchu tramwajowym. Pijany kierowca buszujący w zbożu. A wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Warszawskie Zoo otworzyło nowy wybieg dla pingwinów przylądkowych. To pierwsza z większych inwestycji przygotowywanych na stulecie ogrodu zoologicznego. Odwiedzający mogą od teraz podpatrywać zwierzęta z bliższej perspektywy. Pawilon mieści się w pobliżu wejścia od ulicy Ratuszowej. Zwiedzający mogą obserwować podopiecznych ogrodu zarówno na wybiegu, jak i pod wodą przez przeszkloną ścianę basenu. Nowa przestrzeń ma jak najlepiej odwzorowywać naturalne środowisko pingwinów przylądkowych, czyli wybrzeże Afryki Południowej. Od 15 czerwca tramwaje nie będą kursować Aleją Niepodległości między przystankami Nowowiejska i Metropole Mokotowskie. Powodem są równoległe prace torowe prowadzone przez tramwaje warszawskie oraz przebudowa infrastruktury ciepłowniczej. Ruch tramwajowy zostanie skierowany na trasy objazdowe przez Nowowiejską, Marszałkowską i Rakowiecką. Uruchomione zostaną także dodatkowe linie tramwajowe i kursy autobusów. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami oraz czasowymi zmianami organizacji ruchu. Prace mają potrwać do połowy sierpnia. Ponad 3 promile alkoholu w organizmie, 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia nie powstrzymały mieszkańca gminy Dzierżążnia przed zajęciem miejsca za kierownicą. Możliwej tragedii zapobiegła obywatelska interwencja. Zgłoszenie o ujęciu nietrzeźwego kierowcy w Podmarszczynie policja otrzymała w poniedziałek, 8 czerwca po godzinie 14. Dotarłszy na miejsce, patrol zastał kobietę, która poinformowała, że odebrała kluczyki podejrzanemu kierowcy. Po krótkich poszukiwaniach policjanci ujrzeli wystającą ponad łan głowę mężczyzny. Okazało się, że był to poszukiwany kierowca. Alkomat wskazał u niedoszłego zbiega 3 promile alkoholu we krwi.
0: A wiadomości przygotowałem ja, czyli Aleksander Scholl.

0: Witamy się z wami po krótkiej przerwie i teraz przyszedł czas na naszą ulubioną część, jaką jest dyskusja i dzisiaj sobie porozmawiamy o miłym temacie, jakim są wakacje. Czy lubicie wakacje? Czy lubicie odpoczywać?
1: Nie no, jestem masochistą, oczywiście nie cierpię wakacji. Ja tylko lubię być harowy, bity przez uczelnię i nazywany studentem debilem, oczywiście.
2: Kto w ogóle lubi wakacje?
1: Co ty, za dużo Finansa i Ferba się naglądasz, dziewczyno, że...
0: No przepraszam, Nie no. Zmieniamy temat, okay?
1: Nie no, wakacje, kiedyś klasa, dzisiaj klasa, no. Cytując współczesny język mediów społecznościowych.
0: Okej. To moje pierwsze pytanie, jakie, to jest takie bardzo standardowe. Jaki był wasz ulubiony wyjazd wakacyjny, żeby tak przyjemnie zacząć? Bo to jest naprawdę super. Jeżeli macie jakieś ciekawe historie, to tym bardziej o nich wspomnijcie.
1: To jest trudne pytanie.
0: Naprawdę?
1: No w sensie, dobrze. Wiesz co, już ci tłumaczę dlaczego, bo u mnie, jako człowiek, który sporo czasu dzieciństwa i nastoletnie lat spędził w sporcie, to wyjazdy wakacyjne były ich pula bardzo ograniczone, jeśli chodzi o to, że zawsze robiło się bardzo podobne rzeczy, bo jechało się na obóz, co najwyżej zmieniało się to, gdzie jedziesz na obóz, a i tak rok do roku prawdopodobnie wylądować w tych wszystkich samych miejscach na obóz, więc na obozie, więc teraz próbuję sobie przypomnieć, kiedy pojechałem na wakacje i nie był to obóz żeglarski.
0: Kiedy ostatni raz miałem wolne? Pomyślmy. Brak wolnych dni.
1: Ale w sumie każdy mój wyjazd za granicę był fajny.
0: Okej.
1: Ja wiem, że to jest, ale nie umiem wykazać...
0: Czyli nie lubisz Polski?
1: Nie, uwielbiam Polskę, tylko w Polsce parę... Wbrew pozorom nie zwiedziłem o wiele więcej Polski w ramach wakacji swoich niż w zagranicy, bo... Wiadomo, dużo się zwiedziało, wycieczki szkolne, takie rzeczy, tylko to nie jest ta grupa wyjazdów, o które teraz pytanie się toczy, więc przez to... Plus tam zawsze na wakacje za granicę jeździłem w towarzystwie bardziej znajomych, a tak to się zawsze z rodziną, jak się młodszym było, to trochę inaczej się też patrzy na to. Więc...
2: No ja się dalej zastanawiam nad odpowiedzią i w sumie nie wiem, czy był jeden taki konkretny wyjazd, taki jeden, że nie wiem, wakacje... 2018 czy coś tak, to nie chyba, ale takim ulubionym miejscem, do którego zawsze lubię wracać i wracam tam w sumie często bardzo, bo prawie co roku, no to Kazimierz Dolny. Nie wiem czemu, zawsze mnie ludzie pytają, co tam takiego jest, że tak lubisz tam jeździć, ale no, poza tym, że jest to bardzo ładne miasto, bardzo ładna okolica, dużo, o dziwo dużo rzeczy do zobaczenia, jak na takie małe miasto w, można by powiedzieć, mniej ciekawej części Polski. Ale jakoś jest to takie moje ulubione miejsce od lat już.
1: Nie, rozumiem. Kazimierz Dolny fajny jest. I on ma i trochę z naturalnych takich rzeczy do zobaczenia i ma trochę z właśnie takiej architektury i takiej właśnie kulturowo-historycznych aspektów, więc takie wszystkiego po trochu można. Więc ja tam rozumiem twój wybór. Też wydaje mi się, Kazimierz jest fajny strzałem. Tylko ja byłem na wycieczce szkolnej, dlatego nie uwzględniałem go.
0: A to Kasper, masz też może miejsce, do którego po prostu lubisz wracać, a nie jako swój ulubiony wyjazd, tylko na przykład...
1: Lubię do Pucka wracać, w sensie, bo tam dużo byłem właśnie przez to, że to jest taka trochę stolica takiego żeglarstwa sportowego, w sensie tam się po prostu bardzo dużo dzieje i się często tam jeździ, bo to jest dobry akwen do trenowania i przez to trochę znam to miasto jak własną kieszeń, jak na to, ale jest ono ładne. Ja osobiście lubię po prostu Puck, ale bym miał jeszcze jakiś wskazać, góry są, w sensie w sumie wszystkie góry w Polsce są spoko. Bym powiedział. Naprawdę, no. Jest dużo fajnych miejsc i ciężko... Nie trzeba, wydaje mi się, że dobre jest to, że nie trzeba mówić, że któreś jest najlepsze.
0: Okej. Ja mogę powiedzieć i dać jednocześnie bardzo duże polecenie. Ja bardzo lubię wracać i co roku jeżdżę od 6 lat jakoś do Wysowy Zdrój. To jest w Beskidzie Niskim i tam jest pięknie. Nie są to wysokie góry, no jak sama nazwa wskazuje. A jest tam świetnie, jest cicho. Jest to takie... tak daleko od większej cywilizacji, że łapie internet sieci słowackiej, więc już naprawdę jest to super. Polecam wam, jeżeli lubicie jeszcze przysmaki łemkowskie, bo tam jest bardzo wysoki odsetek łemków, to też na pewno jest to miejsce dla was.
1: Co to jest łem?
0: Łemkowie, to jest mniejszość etniczna.
1: A, okej. Okay. Zrozumiałem, to jest jakiś produkt spożywczy.
0: Nie, łemkowie mniejszość etniczna, zamieszkująca głównie południe Polski, przy granicy ze Słowacją i chyba też z Ukrainą dość spore, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Ja, Beskid to nie jest, ale Bieszczady są niedaleko, więc, ale... A mnie to ciekawi teraz pytanie takie, jak tam jest, bo to na przykład, co bardzo dobrze wspomina z Bieszczad, to jak jest tam, przez to, że właśnie jest spokój i cisza i nie ma dużo cywilizacji, przez to jak to ono jest odporne, nie ma tam dużego zaśmiecenia świetnego tak zwanego i świetnie widać gwiazdy. Mhm. I jak się chodzi na przykład w Bieszczadach, się po prostu patrzy w niebo, to tak dużo pięknych widok, to jest tak piękny widok. Porównanie na przykład z Warszawą czy okolicami, gdzie po prostu jest bardzo dużo zanieczyszczenia światłem, które szkodzi obserwacjom astronomicznym.
0: To właśnie w tej Wysowej, jak jeżdżę co roku, to jest tam świetnie, bo ta Wysowa jest no wioską, no ciężko to nazwać, że jest to wieś, jest to miasteczko, bym powiedziała, ale nawet jak się jest właśnie w środku miasta, jest świetna widoczność powietrza. Ponieważ droga, która wychodzi na jakiś kilometr poza miasteczko, się kończy i jest tam po prostu piach. Dalej Słowacja, więc to jest naprawdę koniec cywilizacji. I jak w sierpniu jest czas, kiedy można oglądać spadające gwiazdy, wszystko tam pięknie widać. Więc to jest naprawdę świetne miejsce.
2: A to tak a propos Bieszczad jeszcze, to w sumie bardzo wysoko, jak chodzi o jakiś ulubiony wyjazd tak przez całe życie. To właśnie wycieczka w Bieszczady i to wycieczka w liceum szkolna, więc to no tak chyba mało osób by powiedziało, że to ich ulubiony wyjazd był, ale dla mnie zdecydowanie tak. I od tego czasu też mi się chce wracać tam w te Bieszczady bardziej i bardziej chyba doceniłem te walory, których też... No, znaczy wnioskuję, że większość osób nie widzi po tym, że tam jednak turystyka i cywilizacja nie jest aż tak bardzo rozwinięta, ale to tylko lepiej.
0: To jeszcze, skoro już weszliśmy w sumie na ten temat gór, to wolicie bardziej wybierać się nad morze czy w góry? Czy na przykład jest wam ciężko wybrać? Bo uważam, że to się na przykład z wiekiem zmienia, że właśnie z reguły w przypadku dzieci właśnie lubią jeździć nad morze, a ja im starsza jestem, tym bardziej lubię wracać w góry, więc jak to u was wygląda?
2: Ja lubię jeździć nad morze, ale właśnie najbardziej zimą w sumie, albo późną jesienią, albo zimą, bo i tak nie za bardzo jest jak się kąpać, w sensie no można, ale to nie jest jakieś super nad naszym morzem. Ja w ogóle lato nie za bardzo lubię, więc w góry to też nie lubię latem jeździć, bo też jest gorąco tak samo, ale no polskie morze latem, tak w szczycie sezonu, to jest piekło na ziemi, jak dla mnie. Już nieistotne, czy to jest jakiś Gdańsk, Sopot, czy jakaś mniejsza, mniej oblegana miejscowość, to i tak, no... Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś przyjemne miejsce do odpoczynku po prostu, ale zimą już owszem.
1: Teraz jak tak to powiedziałeś, to ja się nawet dziwię, bo jak myślę o miastach Gdańsk, Sopot, Gdynia, to ja nie myślę o tym, że jechać tam na plażę, tak szczerze. To jest takie, o, jest plaża, to jak nie będzie się znudzi się zwiedzanie miasta, to można się przejść na plażę. Dla mnie to są takie miasta, które raczej zwiedza, żeby zobaczyć miasto, a jak chcesz na plażę spędzić czas, to właśnie idziesz do jakiejś małej miejscowości się jedzie. To jest, ale więc
2: no,
1: zaciekawiliśmy
2: tak,
1: mnie, że to jest, można mieć taką percepcję i teraz mnie zastanawia, czy to jest tak powszechniejsze i ja jestem jakiś, ta logika jest taka moja.
2: Znaczy
1: nietypowa,
2: mi się zdarzyło być pewnie w którymś z tych miast na plaży latem i jest tam, nie wiem czy gorszy tłum niż w innych tych mniejszych miejscowościach, ale na pewno jest porównywalny, więc no jest tragedia raczej. Ale właśnie mi się wydaje, że jak najbardziej ludzie jeżdżą do... No Gdynia pewnie jest najmniej popularna.
1: Ale ja się powiedziałbym, że wakacyjnie Gdynia jest najpopularniejsza.
2: Tak? No ja bym stawiał, że Sopot raczej.
1: Albo Sopot, faktycznie. Bo Sopot ma jeszcze kilka takich bardziej ciekawych atrakcji turystycznych, a Gdynia jest taka, głównie ma port i to jest jej główna zaleta.
0: Ale właśnie w Gdyni nie ma aż tak dużo, no bo to jest dość nowe miasto i tam głównie są ewentualnie miejsca na noclegi. W samej Gdyni nie ma aż tyle, no nie chcę mówić, że Gdynia jest nudna, ale tam po prostu nie ma masy ciekawych. Jest plaża.
1: Jest.
0: Jest port, jest dworzec.
1: Jest molo w okolicy, jakby okolice takie jako spacerowe wokół plaży.
0: Mhm. Ale tak to wszystko jest w Sopocie i w Gdańsku.
2: No ale Gdynia nie jest jakaś za ciekawa. No,
1: ja właśnie w Gdyni głównie to było tak, że przy dworcu spałem, jechało się kawałek do portu, w porcie się siedziało...
2: Spałeś przy dworcu, w sensie na ławce?
1: Nie, po prostu hotel, w którym spaliśmy wtedy, jak byłem na regatach, to był naprzeciwko dosłownie dworca, że się, żeby dobrze dojechać, iść do portu się dostać, to się szło, tak naprawdę wychodziło przez dworzec, bo się szło od jednego końca tego tunelu, którym można wejść na perony, bo tak to było zlokalizowane i się wyjeżdżało na przykład rowerem na halę dworca. To było zabawne, jak się jechało rowerem, się przedzidowywało przez to. A potem wzdłuż tej właśnie głównej drogi do portu się dojeżdżało. Bo ja właśnie tak byłem w porcie, ogarniałem się na trening lub start, startowałem, wracałem do hotelu, żeby odpocząć. A odpowiadając na twoje pytanie, Natalia, ja bym powiedział, że góry. Bo dla mnie tak, że morze to głównie jest fajne, bo żeglarstwo. A góry są fajne, bo są narciarstwo, jest w zimę, jest po prostu są ładne i bardziej mi leży koncepcja odpoczynku przez to, że się po prostu idzie na wędrówkę. I mi to, ja to lubię odpocząć, właśnie po prostu pójść i po prostu móc iść przed siebie musieć przez 20 km w górę, po górach. Bo jest właśnie, można popatrzeć na coś ładnego i można po prostu posiedzieć. Się poegzystować. O.
2: No właśnie to jest siedzi. Super, ale nie latem. Zawsze wszystko poza sezonem, jak dla mnie. W Polsce przynajmniej. W sumie nie wiem, czy za granicą odnosiłem aż takie wrażenie. Znaczy pewnie w jakichś miejscach typu Paryż, no to na pewno. Ale jakoś w Polsce, może dlatego, że bardziej znam te wszystkie miejsca i bywałem po kilka razy, to jeżeli mam w ogóle w Polsce jechać gdziekolwiek w jakieś takie miejsce bardziej wakacyjne, wczasowe, to nigdy w wakacje w ogóle.
1: Ale w góry nie w sezonie, że z racji na tłumy, czy z racji na to, że jest za gorąco po prostu?
2: No głównie z racji na to, że jest za gorąco, ale okay. No takie Bieszczady na przykład są fajne właśnie dlatego, że nie ma tam nikogo, tak? Jedzie się taką późną jesienią czy zimą. Zimą to może jeszcze trochę coś tam jest, ale no na przykład jesienią tak, no jest tam taki zupełny spokój, to wszystko jest wręcz opustoszałe, a latem może jest mniej ludzi niż w Zakopanem, ale dalej oni tam są i zimą pewnie też, więc... Bo, a że gorąco to swoją drogą.
1: Bo właśnie ja bym powiedział, że mi się właśnie z wędrówkami po górach kojarzy to, że generalnie nawet w sezonie nie ma zbytnio tam ruchu. I to jest też fajna zaleta tego, że po prostu idziesz i kogoś zobaczysz, powiesz cześć na szlaku i idziesz dalej. I w sumie i tak do przodu. No. I to jest też właśnie takie, że nigdy nie jesteś w takiej zupie dużego tłumu. Dlatego może po prostu chodziłem po górach, które są celowo opustoszałe w jakiś sposób. Ale faktycznie

0: przykład Bieszczady, jeszcze gdzieś lubicie wybierać, żeby było mniej ludzi, nie jak na przykład Zakopane, Kochane i Tatry, albo jakieś inne części.
1: Macie góry jakieś... Sowie są dobrym terenem, żeby mało ludzi spotkać. Bo są takie właśnie mało ludzi kojarzone w ogóle o Górach Sowich, mi się wydaje, jeśli się nie jest takim zapaleńcem szlakowym, bo podejrzewam, że ludzie, którzy są bardziej zakręceni na punkcie wędrówek i takich szlaków, to wiedzą doskonale, czym są Góry Sowie. Ale one nie są takim właśnie... bo nie wiem, wiesz, gdzie są. To są takie część Sudetów zasadniczo. Ale jak ja tam przynajmniej byłem właśnie tak w sezonie, no to byłem, miałem przyzwoity tłum. Nie było jakieś takie tłumu na szlaku, tylko było raczej tak... Kogoś się zobaczyło, ale to... Więc może nie jest to jak Bieszczady, że nikogo nie ma, ale się kojarzy. Ale nie jest tak, że cię to jakoś się przeciąża człowiek, jak nie lubi tłumów i raczej nie doświadczy takiego dyskomfortu z tego tytułu.
2: Ja to właściwie nie wiem. Wydaje mi się, że nie mam jakiejś takiej bardzo ulubionej części.
0: Po prostu Bieszczady.
2: No.
1: Po prostu musi się ostudzić.
2: Inne części gór, inne rejony też mają swój urok oczywiście. No nawet Zakopane. No niby te Krupówki, niby tłumy, niby no wiadomo, ale ja tam lubię czasem się przejść tak zimą po Krupówkach i sobie się napić grzańca, zjeść kofra. No w końcu Polakami jesteśmy. To taka typowa polska aktywność. Czasami można.
1: Chociaż mi się tylko po prostu wydaje, że jednak mi się Krupówki właśnie kojarzą, że w zimę tam jest tłocz to właśnie. Więc tam wam wydaje mi się, że ty raczej byście odnalazł w jesieni w tym miejscu.
2: No na pewno bardziej, w sensie tam jest tłoczno w sumie o każdej porze roku, ale to też coś w sobie ma, no.
1: Nie no, koniec końców też tłoczne miejsca są tłoczne i bez powodu jednak. W wielu miejscach jednak one są zapchane przez turystów, bo po prostu są tam ciekawe rzeczy.
0: A to czy uważacie, że Zakopane jest w takim razie ciekawą lokalizacją, czy po prostu jest popularne turystycznie?
2: Nie no, ja uważam, że jest bardzo ciekawą lokalizacją przez architekturę na przykład. Styl zakopiański jest bardzo specyficzny, nawet nie tylko dla całej Polski, ale dla tego konkretnego rejonu. I no, jak się zwraca uwagę na architekturę, to Zakopane jest bardzo ciekawe. Tylko no, trochę zepsute na pewno natłokiem reklam, lokali usługowych, różnych plomb nowszych, starszych i takiego pomieszania z poplątaniem trochę. Ale no, dla osób interesujących się architekturą to jest bardzo ciekawe miejsce.
1: Mi się właśnie wydaje, że trochę Zakopane w moim przypadku taki przykład miasta, do którego nie darzę jakichś negatywnych emocji, ale też nie darzę pozytywnych emocji właśnie z racji na to, że jest to trochę jego własny sukces go zjadł. Bo właśnie ja nie lubię generalnie im dalej od takiej właśnie komercjalizacji, nie chcę powiedzieć, bo to nie jest złe, że coś jest że jest jakby korzysta się i próbuje się zarobić na turystyce, tylko już tam jest tyle tego, tych prób tego, że trochę zabija to całą atmosferę. Tak jak właśnie plażowe kurorty na północy Polski, właśnie nad morzem w sezonie. No tak. No, to jest jednak, właśnie ten problem.
2: Jednak jest to malutkie miasto, a zjeżdżają się tam wszyscy Polacy i nie dość, że Polacy, to jeszcze ludzie z innych krajów też. Więc...
0: A to uważacie w takim razie, że większość takich no, turystycznych bardziej miejscowości jest bardzo mocno skomercjalizowana, że tam się stawia na reklamę i na turystę, czy jednak większość tych miejsc jest w stanie pozostać w takim oryginalnym dla siebie klimacie i atmosferze? W Polsce na przykład, bo to w różnych krajach wygląda zupełnie inaczej.
1: Wydaje mi się, że trochę nie da się przed tym uciec. Kwestia jest tylko, jak uda się miastu, władzom miasta zmitygować to, żeby właśnie trochę, żeby nie zatracić, żeby nagle tło, którym jest próba jakby usługi związane z turystyką, nie stały się głównym planem, a wszystko to, dlaczego coś jest atrakcyjne, stało się niechcący tłem, bo po prostu w natłoku wszystkiego. I tutaj łatwiej mają generalnie duże miasta i mi się wydaje, że te najsłynniejsze lokalizacje też mają dużą zaletę, są duże, przez co bardziej rozmywa się to wszystko. Właśnie Zakopane ma ten problem, jak Oleg słusznie wspomniał, że on jest mały.

0: i przez to tam jak chce się upakować usługi i z nich żyć, jakieś przez turystykę, no to po prostu trochę już nie ma gdzie tego robić i to się taki niestety źle kończy. No.
1: A na przykład byliście może ostatnio w Krakowie, bo ja zauważyłam, bo na przestrzeni ostatnich lat praktycznie co roku jestem w Krakowie minimum raz i zauważyłam, że stało się to tak bardzo mocno turystyczne miasto i straciło taki swój swego rodzaju naturalny charakter i jest tam masa nowych lokalizacji, które mają głównie przyciągać turystów. I czy uważacie, że na przykład takie miasta przez to tracą na tym bardzo, na swoim takim wizerunku ogólnym, czy uznajecie to jako naturalny proces?
2: W sumie to nie wiem, od ilu lat regularnie bywasz w Krakowie, bo ja, no można powiedzieć, że dość regularnie. Myślę, że tak raz w roku od paru lat mi się zdarza tam być. Zdecydowanie jest to miasto turystyczne. Ja się trochę zdziwiłem mieszkając w Warszawie, która no jednak jest stolicą, a jest w ogóle nieporównywalnie mniej turystyczna. Też znowu to, że jest większa, więc to się trochę rozmywa bardziej. A w Krakowie się koncentruje na tym starym mieście Kazimierzu i może kawałeczek dalej. Ale zdziwiło mnie to też na samym początku, jak tam przyjeżdżałem i to... Ja też kocham Kraków, ale to jest takie miejsce, gdzie nie przyjechałbym w sezonie na przykład na weekend, bo wtedy wyjście w ogóle, przejście się powiedzmy po takiej Starówce czy Kazimierzu na spacer, to jest jak przepychanie się przez galerię handlową dosłownie.
0: Ja akurat w Krakowie dawno byłem, pewnie w porównaniu z wami, bo to było już kilka lat temu, ostatni raz, więc trochę nie wiem. Ale jako taki przykład, gdzie na razie to wygląda dobrze, jako takie miasto, które trochę kojarzy się z turystyką, ale jednak jeszcze to znajduje ten balans, to jest Wrocław, bo ostatnio byłem we Wrocławiu w zeszłym roku, udało mi się pojawić, ale chyba dwa razy w zeszłym roku, więc mi się zdarzyło, więc przyznam, że to jest takie jeszcze miasto, które jest całkiem ładne i dalej jest tam co zwiedzać, też na przykład przez to, że po prostu opłaca się chodzić po mieście, żeby szukać krasnali. Tam to jeszcze nie zjadło go turystyka, bo Krakowie po prostu ciężko mi się wypowiedzieć, powiem szczerze.
1: Bo na przykład nie mogę powiedzieć, bo pracuję na Starówce w Warszawie, więc jakby wiem, że cała Starówka to są praktycznie lokale gastronomiczne i sklepy z pamiątkami. I tam nie ma realnie nic ciekawego dla przeciętnego mieszkańca Warszawy, na przykład, żeby tam pojechać. Bo po pierwsze jest drogo, jest piękna architektura, ale to już...
0: Chyba jest dobra lodziarnia, jedna znana dobra lodziarnia na Starówce.
1: Możliwe.
0: Nie pamiętam teraz gdzie dokładnie, ale gdzieś okolice Nowego Świata Starówki słyszałem, że jest dobre lody są.
2: Ja lubię się przejść na Starówkę czasem, tylko akurat może niekoniecznie przez krakowskie przedmieście i na rynek, ale jak się dobrze zna tam te rejony i się chodzi jakoś bokiem, to w sumie niekoniecznie jest. Jest dużo takich miejsc, które są, no to jest Warszawa po prostu, a nie ta taka turystyczna Starówka. Chociaż na przykład zjedzenie tam w restauracji na rynku na Starówce też mi się dobrze kojarzy, no bo z dzieciństwem, z bywaniem tam co jakiś czas od zawsze, więc... Nie wiem, jednak jak ta Warszawa jest domem, to chyba trochę schodzi też na drugi plan i na pewno nie jest aż tak uciążliwe jak w Krakowie, żeby tam jakoś funkcjonować.
1: Ale to zdecydowanie. Właśnie w Krakowie, jak jestem, to czuję taki przesyt tego nastawienia na turystów i na właśnie skupianie się głównie na tym. Na Starówce jest też masa ciekawych lokalizacji. Jest jeden świetny antykwariat, gdzie na przykład możecie kupić zestaw do wypędzania demonów. Chyba jeszcze dalej jest, bo widziałam go na gablotce ostatnio. Jakbyście byli zainteresowani. Albo
2: w Krakowie czy w Warszawie?
1: W Warszawie.
0: A jakie staty?
2: Chyba wiem, który.
0: Słucham? A jakie staty? Śmieję.
1: Ale właśnie jest jeszcze zakład rzemieślników polskich. Masa ciekawych miejsc, tylko że one są właśnie ukryte. I jak właśnie Aleks mówi, że jest masa pięknych, ukrytych miejsc, trzeba wiedzieć, gdzie chodzić. Ale na przykład na przejście się tymi najbardziej znanymi częściami, no to jest tam od groma ludzi. I ciężko jest znaleźć właśnie takie przyjemne miejsca do samego spaceru po prostu, albo do odetchnięcia.
2: No tak.
0: Mi się wydaje, że też, to musisz mi powiedzieć jak to jest z Krakowem, ale jako osoba, która przebywa w Warszawie, mam to wrażenie, że to, co działa i przez co to nie jest tak źle odczuwalne w Warszawie, to to, że krakowskie przedmieście i Starówka są takimi terenami bardzo mocno turystycznymi. W sensie, jeżeli się nie jest tam z przyczyn turystycznych, to albo wie się dokładnie, gdzie się idzie, jeśli idzie do jakiegoś lokalu i wtedy po prostu się na to nie zwraca, bo się tylko przechodzi z punktu A do B, na przykład z komunikacji miejskiej, albo po prostu się tam nie przebywa. Bo takim centrum właśnie, że galerie handlowe i takie sprawy, no to są bardziej przesunięte już na bardziej właśnie do Pałacu Kultury, okolic Śródziemieścia. Z pracy no to jest jeszcze Mordor, Mokotów. Więc to jakoś po prostu architektura, znaczy to jak się miasto ułożyło w trakcie rozwoju sprawiło, że to po prostu się mityguje. A nie wiem jak w Krakowie, że to nie jest tak bardziej... istotny dla normalnych mieszkańców Krakowa, że to jest jakby stare miasto, tam jest bardziej potrzebnym terenem i się przez niego bardziej przetacza, jak nawet się nie jest tam turystycznie.
1: Właśnie, no w Krakowie cały ten teren Starego Miasta jest w samym środku, w samym sercu Krakowa, tylko że właśnie i wszystkie jakby komunikacja publiczna jest praktycznie wokół całego Starego Miasta, wokół plantów i to jest coś takiego, że nie trzeba tam być. Są też naprawdę świetne miejsca, ale właśnie to całe miasto jest wybudowane wokół tego starego. W Warszawie to jest też o wiele mniejsze. W Krakowie jest to naprawdę potężne, jeszcze jeżeli by uwzględniać w to Kazimierz i te publiczne, poboczne, okoliczne części. Ale właśnie w Krakowie jest to w samym centrum i nie jest to aż tak istotny element. No w Warszawie tym bardziej Starówka nie jest aż tak ważną częścią Warszawy.
0: Jesteś w stanie, jeśli nie chcesz się pojechać na Starówce, przejść w Warszawie bez pojawienia się na Starówce.
1: Oczywiście, że tak.
0: I to nawet nie jest trudne.
2: No tak, ale też jakbym ja się teraz przeprowadził do Krakowa z Warszawy, to nie po to, żeby mieszkać w takim samym bloku, w jakim mogę mieszkać w Warszawie, dlatego to jest trochę właśnie słabe. Bo to jest fajne miejsce do życia, ale nie jest do życia w takim... tak jak teraz funkcjonuje po prostu.
0: No tak.
1: Też się zgadzam. Zastanawiam się, czy jeszcze chcemy kontynuować, bo już jesteśmy lekko po czasie.
0: Trudno się wylosowało.
1: Ale mogę się jeszcze zapytać ostatnie pytanie. Czy macie jakieś miejsce, do którego bardzo byście się chcieli wybrać? I to nawet nie tylko Polska, tylko takie ogólnie marzenie może być nawet nierealne. Czy jest jakieś miejsce albo jakąś czynność, rzeczy do zrobienia w danym miejscu, którą...
0: Przez to, że dodałaś czynność, to zrobiłaś mi rozszerzać listę do 5 rzeczy. Miałem 4. W sensie, bo to jest tak. Są 4 miejsca, które w jakimś stopniu chciałbym kiedyś zobaczyć. Przynajmniej jedno z nich. I albo to są Stany Zjednoczone, bo ciekawi po prostu, jak to tam wygląda i trochę tak zobaczyć, jak bardzo Hollywood to się zderzy z rzeczywistością i to mnie ciekawi z jednej strony, a z drugiej bardzo chciałbym zobaczyć coś z Dalekiego Wschodu, czyli z tercetu Japonia, Korea Południowa, Chiny. Coś z tego zobaczyć bym chciał. A do tego możesz jeszcze dopisać do listy. Chciałbym kiedyś pojechać na wyścig Formuły 1, na Grand Prix, zobaczyć na żywo. Tak z ciekawości, jak to wygląda, bo to wydaje się też fajne przeżycie, które warto mieć na liście, jeśli się lubi ten sport.
1: Super. A u ciebie, Aleks, jak to wygląda?
2: Ja tak myślę i właściwie to nie mam chyba jakiegoś takiego bardzo szczególnego marzenia. Takiego jednego miejsca, czy nawet kilku, ale... No na pewno jak gdzieś tam będę planował sobie w jakieś podróże w najbliższym czasie, no to pewnie bardziej na wschód, może bardziej Bałkany, bardziej jakaś Gruzja, Armenia.
0: To też fajne kierunki, tylko jeszcze tam nie zobaczyłem, powiem szczerze, więc...
2: Słucham?
0: Ja Gruzję widziałem, w Bałkanach byłem już niedawno, Bułgarię, Sofię zobaczyłem w Bułgarii i Belgrad zobaczyłem w Serbii, więc... Potwierdzam, że to są fajne kierunki, jeśli...
2: No, na Bałkanach zobaczyłem sporo, ale brakuje mi kilku tych większych miast. No ale to do odhaczenia na pewno w jakimś najbliższym czasie. No i właśnie Gruzja, Armenia, tamte może nawet jeszcze bardziej na wschód. No tak realistycznie chyba. Pewnie będę chciał jakoś to realizować sobie w najbliższych latach. I to... luźno myśląc, chyba to.
0: Potwierdzę ci, że to są osiągalne, jakby studenci byli w stanie pojechać tam, bo no tak, tam ceny to... są, że jak się zgarnie lepszą ekipę, większą i się poszuka dobrze, w sensie nie, może nawet nie super dobrze, tylko nie szuka się po samych hotelach, tylko na przykład jest się chętnym wziąć na przykład apartament po prostu na dużo ludzi, to da się naprawdę za tanie pieniądze na Gruzję na przykład zobaczyć.
2: No,
0: i to
2: się,
0: całą objechać
2: się,
0: tam tak. w kilkaset złotych, czy może pod 1000 podejść złotych z hakiem, więc z przelotami, więc to naprawdę jest fajny kierunek tak budżetowo, który ma fajne miejsce do zobaczenia na pewno.
2: A ty?
1: Ja mam
0: właśnie, bo
1: całą
0: tak Natalia rzuca, strzela pytaniami, tak, ja rzadko kiedy jej dajemy.
1: Ale ja mam całą wielką listę i nad tym myślę regularnie, ale właśnie mam też Gruzję. Do Gruzji bym bardzo chciała pojechać. Chciałam jechać rok temu i nawet wymieniłam złotówki na gruzińską walutę.
0: Lari.
1: Tak. Bardzo bym też chciała się wybrać do Mongolii, do Chin. I do Nepalu bym chciała kiedyś polecieć.
0: O, Nepal też brzmi jak ciekawy kierunek. Mm-hmm. Mongolia taka ciekawa, znaczy unikatowa, nie spodziewałem się, ale...
1: Do Mongolii bym chciała spać w jurcie i jeździć konno. Do Kirgistanu też nie, ja bym po prostu bardzo chciała dużo różnych rzeczy zobaczyć.
0: Chciałaś po prostu by zrobić cosplay Chingis Khana.
1: Tak. W jakim skrócie tak, powiedzmy.
0: Nie,
1: ale
0: no,
1: bardzo bym wiele miejsc chciała zwiedzić. I Chiny bym chciała bardzo całe zjechać. Tak. W każdej części, nie tylko w tych największych, najpopularniejszych miastach.
0: Pandy.
1: Hmm?
0: Pandy.
1: Tak, to
0: chciałbym
1: też
0: zobaczyć pandy na żywo. Jakby to jest strasznie głupie, bo wszyscy chcą zobaczyć pandy i to nie jest jakieś oryginalne, ale...
1: Ale pandy w takim naturalnym dla nich środowisku, czy na przykład w zoo?
0: Ja nie wiem, czy są pandy w naturalnym środowisku obecnie zbytnio.
1: Są. Są w Chinach parki narodowe, które na przykład, to chyba wtedy są te czerwone pandy, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Rude.
1: Rude.
0: Ale te takie wielkie to chyba na razie są odbudowywane jeszcze, że są głównie w...
1: To tak.
0: Trzymane jednak w zoo można je głównie zobaczyć, ale no najwięcej w chińskich zoo, bo tak to one są raczej tak w ramach programów wymiany z tego co wiem, poza Chinami.
1: Wymiana się studencka.
0: No tylko, że zwierząt dla...
1: No.
0: Dla... Nie no, tam z tego co wiem, to jest tam akurat... Są dobre powody ku temu, robi się. Więc nie jest jakieś takie cyrkowe pomysły, tylko... Mają tam lepsze przemyślenie tego.
1: Ja mogę dojść do bardzo logicznej konkluzji, że była to bardzo przyjemna rozmowa i uważam, że bardzo miło możemy się zapatrywać na wyczekujące przez nas na pewno wakacje. Więc tym jakże przyjemnym akcentem przejdźmy może w dalszą część naszej audycji.
0: Oczywiście.
1: I teraz posłuchamy sobie utworu Talk About It od formacji Jungle.

0: Kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 10 czerwca 2026 roku. Imieniny obchodzą Diana, Maksym, Onufry oraz Amata. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Dziś w 1258 roku król Anglii Henryk III przyjął reformy ustrojowe osłabiające władzę królewską, które nazwane są prowizjami oksfordzkimi. Reformy te zostały wymuszone na królu przez same prowizje przez angielskich możnowładców pod przywództwem Szymona z Montfort. Pomimo iż same prowizje nie zawierały ostatecznych postanowień, to określały mający trwać 12 lat system, który miał umożliwić przeprowadzenie uzgodnionych reform. Prowizje oksfordzkie przez niektórych historyków są z racji na swoją istotę nazywane wręcz pierwszą konstytucją angielską. W 1902 roku Sosnowiec uzyskał prawa miejskie. Decyzję tą potwierdził dekret cara Rosji Mikołaja II z inicjatywy sosnowieckich przemysłowców. Miasto utworzono z połączenia miejscowości Stary Sosnowiec, Nowy Sosnowiec, Sielec, Środulka, Kuźnica, Ostra Górka, Pogoń, Radocha i osady Blumentala. Wszystkie razem składały się na obszar 19 km2 i blisko 60 tysięcy mieszkańców. Do dziś Sosnowiec stał się miastem na prawach powiatu, rozrósł się do powierzchni ponad 91 km2, a populacja przekroczyła 180 tysięcy osób. Przenosimy się do czasów współczesnych. Tego dnia w 2007 roku w Montrealu podczas Grand Prix Kanady Robert Kubica odniósł groźnie wyglądający wypadek, w wyniku którego został on lekko ranny. Polski kierowca podczas wyścigu wypadł z toru i z prędkością około 230 km na godzinę wleciał w betonową barierę przy torze, po czym przekoziołkował i przeleciał na drugą stronę toru, gdzie uderzył w kolejną barierkę. Na szczęście z badań wynikło, że Kubica miał tylko lekkie wstrząsienie mózgu i skręconą kostkę. Ze szpitala został wypisany 14 czerwca 2007 roku. Historia ma jednak swoje szczęśliwe zakończenie, ponieważ rok później krakowianin na tym samym torze wygrał swój pierwszy i jedyny wyścig w Formule 1. A kartkę z kalendarza przygotował Kasper Radzikowski.

Witamy ponownie, słyszeliśmy właśnie utwór Bronzed od Moonhooch, a teraz czas na naszą nowość muzyczną, którą przygotowałem dzisiaj ja. No i przyznam szczerze, nie jestem wybitnie dumny z tej nowości muzycznej, nie dlatego, że kawałek nie jest wspaniały, ponieważ jest świetny i bardzo go lubię, dlatego go przygotowałem na dzisiaj, ale dlatego, że trochę pokazuje, że jestem powtarzalny swoim tym... Albo że ja jestem powtarzalny, ponieważ już tą grupę niedawno przynosiłem do was, albo dlatego, że po prostu mój radar muzyczny nie ma ostatnio, posłuchę. No ale cóż, przechodząc do sedna, znowu Against the Current, ostatnio już przynosiłem po ich single Heavenly, którym powrócili po dłuższej nieobecności, bardzo się tym dzięki temu ekscytowałem. I dzisiaj mam inny ich single, który wydali dosłownie 22 maja, więc jeszcze... Taka dosyć, może nie czerstwa, ale nie jest pierwszej świeżości, ale dobra nowość muzyczna, czyli Dead Man Walking, ich utwór, który mówi o zmierzeniu się ze swoimi traumami i ich pokonywaniu. Tak więc temat, który w obecnych czasach jest dosyć aktualny i bardzo chętnie poruszany ogólnie przez artystów w różnych formach, nie tylko muzycznych, ale też wizualnych czy pisemnych. Tak więc pozostaje powiedzieć tylko, że zapraszam was do odsłuchu i słyszymy się za chwilę po tym, gdy zaprezentuję wam utwór Dead Man Walking od grupy Against the Current.

0: Bon appétit.
1: Buongiorno, bonjour.
2: Здравствуйте.
1: Niech będzie. To dzisiaj wypróbujemy nową wersję Bon Appetita. Na tych samych zasadach będziemy grać, ale nie będziemy zgadywać jedzenia. Dzisiaj ja zapodałam kategorię państwa. Zainspirowałam się tematem, który ja podałam na dyskusję, jakim są podróże, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Więc możecie zadawać pytania i ja wam będę odpowiadać.
2: Mam ochotę coś po prostu strzelić i nie chcę ty trafić, to było bardzo zabawne.
1: Czy
2: to jest Sri Lanka?
1: Nie, ale jest blisko dość.
2: Indie.
3: Blisko.
1: Jaka jest pierwsza litera?
3: Tak.
1: Jaka jest pierwsza litera
2: Sri Lanki? S.
1: Już za wolno myślę po prostu. Wyprzedzam swój mózg, przepraszam.
2: Wiesz, jaki jest największy lęk w życiu z prędkością światła? To, że żyjesz w samej ciemności.
1: Tak się czuję.
2: Widzisz.
1: A może gdzieś, nie wiem, czy wam to cokolwiek da, ale może gdzieś mnie zapytać o kolory flagi.
2: Może dobrze.
1: Was to jakkolwiek naprowadzi.
2: Czy na fladze jest biały?
1: Jest.
2: Czy na fladze jest czerwony?
1: Jest.
2: Czy na fladze jest jakiś szary?
1: Nie.
3: Czy na fladze jest żółty?
1: Jest.
3: Czy na fladze jest niebieski?
1: Nie.
2: Czy to jest Malezja?
1: Nie.
2: Czy to jest Singapur?
1: Nie.
2: Okej. Jesteśmy już biały, czerwony, żółty. No.
3: Czy w tym kraju panuje demokracja?
1: Nie.
2: Chiny?
1: Nie.
2: Czekaj. Nie panuje tam...
3: Nie, no bo nie mają białego we fladze.
2: Właśnie tak myślałem, czy na obwolu ta żółta gwiazd nie jest, może nie być biała, tylko tego nie widać. Ale nie ma obwoluty. Po prostu są żółte gwiazdy. Biały, czerwony, żółty. Nie ma tam demokracji. Ciekawe. Czekaj, i teraz... Chwila. Czy biały, czerwony...
1: Obecnie może być demokratyczne. Przepraszam najmocniej za mój błąd.
2: Czy to jest Iran?
1: Nie.
2: Czekaj, Iran nie. Iran chyba nie ma... Kolory się nie zgadzają. Albo Irak.
3: Kurczę. Czy to jest gdzieś blisko Himalajów? Może?
1: Jeżeli chodzi o Azję, to jest to głównie w części zachodniej. Nie jest to Bliski Wschód? Tylko właśnie bardziej w tej zachodniej, bliżej Chin. Także Sri Lanka również.
2: Okej. Ale to jest ciekawe, bo ten żółty jest podchwytliwy.
1: Po fladze możecie nie zgadnąć od razu, bo ja na przykład osobiście nie znałam wcześniej flagi tego państwa.
2: No bo to nie jest Azerbejdżan, bo nie masz tam, żółtego.
1: Nie jest.
3: Jest żółty, a nie, że w Azerbejdżanie.
2: W Azerbejdżanie nie masz. Masz zielony, niebieski, czerwony i białego zresztą. Nie, biały jest, bo chyba są gwiazdy. Chyba są gwiazdy na flagze, ale to nie jest Azerbejdżan raczej. Okej.
3: Nepal?
1: Mm-mm.
2: Nepal nie ma żółtego we fladze, mi się wydaje. Bo to jest. Nepal jest wspaniałym państwem, jest najdziwniejsza flaga ze wszystkich, bo to jest jedyna nie. Nie będąca czterobokiem flaga, jaką znam. No tak.
1: Choć mogę wam powiedzieć, że z tą demokracją właśnie cały czas się waham, ponieważ jest to mało tak ciężko jest to oficjalnie ustalić, ponieważ są tam bardzo duże zmiany, jeżeli o to chodzi.
2: Czyli to
1: nie jest to stałe.
2: Azja Południowa. Czy to jest
3: czyli
2: Azja?
3: W tym momencie dokonują się tam zmiany.
1: I
3: duże.
1: Cały czas trwają od kilkunastu lat, nie są tam stabilne rządy.
3: Okej, czyli stawiam, że nie ma tam systemu parlamentarnego ani nic tego typu?
1: Na papierach jest, w rzeczywistości nie funkcjonuje to w oficjalnie taki sposób.
2: Okej, czy to jest państwo tej Azji Południowo-Wschodniej, czy bardziej...
1: Tak.
2: Czy to jest Wietnam?
1: A to chwila Południowo-Wschodniej, tak się mówi? Tak, przepraszam.
2: To jest tam Singapur, właśnie te rejony.
1: Wiem, tak, w tych rejonach. Powiedziałam, że na zachodniej to...
2: No właśnie, w sensie...
1: Sorki. Nie jestem.
2: Ale to nie jest Wietnam.
1: Nie jest to Wietnam.
2: Okej. Okay. Malezja wrzuciłem, Singapur wrzuciłem. Indonezja?
1: Nie, ale naprawdę jesteście bardzo blisko.
2: No
1: to też nie jest takie bardzo popularne, aż tak dużo się o tym nie słyszy.
3: o Bangladesz tym ma dziwną... kraju w sensie.
1: O kraju, tak.
2: Bangladesz jest zielono-pomarańczową flagę ma. Więc to nie będzie Bangladesz. Tam mogła być taka dziwna sytuacja.
1: Jesteście bardzo blisko, naprawdę.
3: Czy jest to kraj, który ma stan w nazwie?
1: Nie.
3: Okej.
1: Okay. Południowo-wschodnia. Tak, w okolice Chin, Indii.
2: No pod Chinami i gdzieś do tych właśnie wyspiarstw.
1: Pod Chinami, na prawo od Indii. O.
2: Tak, no tak, no to jest właśnie ten... Co tam jeszcze zostało?
1: Jest to swego rodzaju nisza. Nie jest to z reguły wybierany kierunek turystyczny na przykład.
2: Czyli to nie jest Tajlandia.
3: Ale nie jest tam bardzo trudny dostęp. Można tam pojechać.
1: Można się tam dostać, ale jest tam niebezpiecznie bardzo.
3: Okej.
2: Muszę tam dostać się tam niebezpiecznie.
1: Są bardzo niestabilne rządy. Uważam, że to jest też dość taka spora podpowiedź jak na to zestawienie państw. Tej części azjatyckiej.
2: W sensie, bo pamiętam, że tam jest takie państwo, które ostatnio były protesty i tam była zdyma.
3: To właśnie w Nepalu obalili rząd.
2: Tak.
3: I tam palili budynki rządowe i tak dalej.
2: No tak, tak, no tam właśnie...
1: ale to właśnie nie jest Nepal, jest to bardzo blisko Bangladeszu.
2: Bardzo blisko Bangladeszu.
1: Bardzo blisko Tajlandii.
2: No bardzo blisko Wietnamu, więc też będzie. Kurczę, i to jest... I to nie jest stan, czyli Tadżykistan też odpada, bo to są też te okolice.
1: Tak. Nie wiem czemu, ale ja jakoś w liceum kiedyś robiłam prezentację na temat tego państwa, więc jakby ja jestem z tym zaznajomiona, ale tak to nie jest jakieś bardzo wyróżniające się niczym.
2: Jaka jest stolica tego kraju?
1: Sekunda, test.
2: Teraz zobaczymy, czy moja pani z geografii się...
1: Żebym ja to była w stanie przeczytać. Najapidaw? Jeżeli...
2: Najapidaw.
1: Mogę wam przeiterować. Najpidaw.
3: O Jezu, ja już wiem, że było takie państwo, tylko nie... No, ciężko
2: teraz
3: się wylasowało.
2: Teraz mi głupio mapę otworzyć i szukać tam tak po mapom.
1: Mogę wam podać pierwszą literkę.
3: Dawaj. Nazwy państwa? No
1: tak.
3: Dawaj.
1: Mogę wam podać dwie, bo dwie są znane. B i M.
2: B i N?
1: B i M.
2: A, B i M.
1: B jak Basia, M jak Maria.
3: Czyli to jest dwuczłonowa nazwa?
1: Nie, dwie nazwy funkcjonują na takim samym... Tak samo jak w Holandii i Niderlandy. Coś takiego.
2: Birma?
1: Tak.
2: Dokładnie. Pamiętam, że jest taki państwo.
1: Dokładnie, nie wiem czemu.
3: A to jakiej nazwy się używa za Myanmar?
1: Mianma też
2: tak?
1: jest.
2: Tak? A to nie wiedziałem o Mianmie.
1: Właśnie Mianma jest bezpośrednio z ich języka. Birma jest, wydaje mi się, że o wiele bardziej popularniejszą nazwą.
3: A to ja bym chyba prędzej Mianma zgadł.
1: Tak? Ale to właśnie...
3: Ale bym się wahał, czy to nie jest miasto też.
1: Też, ale... Właśnie w przypadku Mianmy cała sytuacja polityczna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mają tam swoją konstytucję, tylko że obecnie rządy sprawuje wojsko. Dlatego ciężko mi było powiedzieć, czy tam funkcjonuje demokracja, ponieważ mimo tego, że są zmiany w rządzie, to koniec końców główną władzę sprawuje właśnie wojsko.
2: Czyli rewolucyjny klasyczek, prosto tak. Z Bliskiego Wschodu.
1: Dokładnie tak. I możliwe, że na przykład jesteście zaznajomieni z jedną postacią z historii Mianmy, z Birmy. Czy ja to znajdę? Jejku. Była jedna aktywistka, działaczka, która właśnie bardzo sprzeciwiała się temu ustrojowi w Birmie. Już szukam poprawnego...
2: Ta flaga tak Ganę przypomina mi trochę.
3: Czy ty przeglądasz tę prezentację z liceum?
1: Nie,
3: czy
1: właśnie nie, bo ja pamiętam, tylko nie pamiętam aż tak dokładnie, żeby to powiedzieć wam, żeby jednak zweryfikować.
2: Dziwię się,
1: Aung San Suu Kyi. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam jej imię i nazwisko, ale jest to aktywistka i opozycjonistka, która działała, sprzeciwiała się temu wojskowemu ustrojowi i wojskowej władzy. I dalej w Birmie trwają rządy wojskowe. Są bardzo duże sprzeciwy od mieszkańców, przez co można tam wjechać, ale jest tam równocześnie bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie.
2: No to cóż, trochę smutna sytuacja. Mhm.
1: Czy jest jakaś ciekawostka, której byście nie znali? O, waluta w Mianmie to kiat. Jeżeli byście byli zainteresowani.
2: Ciekawe. Lubię te nazwy. Właśnie waluty mają bardzo ciekawe nazwy. Tak. No bo mamy, no właśnie, jak wcześniej było o Gruzji, że lari, to jest bardzo fajna brzmiąca nazwa. Co jeszcze ma fajny? No, jen jest fajny. I co tam jeszcze jest z ciekawszych walut?
1: O, ciekawostka. Zgodnie z tradycyjną astronomią, w Mianmie tydzień ma 8 dni. Nie ma to jednak wpływu na kalendarz, gdyż 8 dzień to środa wieczór zwany Jarchu. Jednak nie jest to uważane za istotny dzień w tygodniu i nie jest to odznaczane w kalendarzu.
2: Ciekawe.
1: Fun fact of the day.
2: To tak jak, to jest ciekawe, jak kiedyś w kulturze, nie wiem, czy to jest w ogóle w rzymskiej, czy starożytnorzymskiej, czy typowo w hebrajskiej kulturze, jest to, że dzień zaczynał się, jakby był od zachodu do wschodu, od wschodu do zachodu i przez to właśnie, mimo iż się teorii przyjęło na przykład w kulturze chrześcijańskiej, że zmartwychwstanie było po 3 dniach, no to mamy, że jest Wielki Piątek i Wielka Niedziela już jest zmartwychwstanie. Bo to w tamtej kulturze były 3 dni, a w naszej to są 2 tylko. To jest ciekawostka taka.
1: Same ciekawostki.
2: Widzicie, no po prostu rzucamy fanfaktami, intrygującymi naukami. Od tego jesteśmy, aktywujemy ten środek tygodnia dla wszystkich.
3: Radioaktywne bawi i uczy. No,
1: najlepszy, klasa. Najbardziej powszechnie wykorzystywany tekst. Uważam, że jest to bardzo

0: Jest godzina 20.04 z tej strony. Mateusz Kwiatkowski i kwiatowa audycja jak w każdy poniedziałek. Jest mi niezwykle miło, że dzisiaj możemy z wami porozmawiać, ponieważ dzisiaj naprawdę wyjątkowy zespół, wyjątkowy temat, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o zespole GIS, czyli o nowojorskiej grupie, która szturmem weszła na scenę alternatywną i wydaje się, że na tej scenie amerykańskiej osiąga pewną dominację. Ich zeszłoroczny album Getting Killed został naprawdę bardzo ciepło przyjęty. O tym albumie jeszcze dzisiaj na pewno sobie porozmawiamy, ale może najpierw przedstawię, kto jest z nami w studiu. Jest z nami Seba Borkowski.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nasz radiowy gołcik, którego zaprosiłem. Pewnie się zastanawiasz, Seba, czemu cię zaprosiłem, ale po prostu na Instagramie uprawiasz GIS posting, czyli najlepszą formę instagramowej zabawy i stwierdziłem, że będziesz idealnie pasował na dzisiejszą audycję.
1: No nie jestem anonimowym fanem GIS, jak widać. Kurczę, tutaj wszyscy dookoła wiedzą, cholera jasna.
0: No, wydało się, albo dobrze
1: właśnie, nawet bardzo.
0: Ja się trochę lepiej ukrywałem, aczkolwiek też tak połowicznie mi to wychodzi, szczerze mówiąc.
1: Ja tam sobie lubię zaripostować jakiegoś pościka albo jakiś live wydarzonko, więc tak.
0: No tak, to jest zawsze fantastyczne. Też dzisiaj zacząłem GIS postować w ramach naszej audycji. Ja się trochę ukrywam, ale jak ktoś ze mną jeździ samochodem, to już GIS słyszał. Niestety tak to jest, że te playlisty są bardzo pełne Camerona Wintera. Ale z nami jest też w studiu Jakub Wysocki, który nas realizuje.
2: Siema, siema, witam.
0: I Jakub Wysocki, który ma dzisiaj urodzinki. Wszystkiego najlepszego, Kuba, jeszcze raz. Wspaniałej kariery radiowej, dobrej zabawy przez co najmniej kolejny rok na kwiatowej audycji.
2: Tak jest. Urodziny po urodzinach dla naszych słuchaczy.
0: No jest to myślę, że bardzo fajne, że nam się tak zbiegło akurat w ten sam dzień tygodnia i możemy sobie świętować właśnie na tej audycji. No właśnie, będziemy dzisiaj świętowali w rytmach GIS. Czy te rytmy was porwą? Czy ta muzyka was przekona? Nie jestem pewien, mam nadzieję, że tak. Swoim entuzjazmem do zespołu GIS postaram się was zarazić, a zaczniemy sobie od ich debiutanckiego albumu, który nazywał się Projector i od utworu, który z tego albumu wybrałem. Ten utwór nazywa się Low Era.

0: To był utwór, który się nazywał Low Era i on pochodzi z pierwszego albumu Giz, który nazywa się Projector. Jest to album, który jest wynikiem ich działań jeszcze w liceum, ponieważ to jest zespół licealny. Oni wszyscy są chyba z rocznika 2002.
1: Tak jest, reprezent.
0: Tak, tutaj mamy w studiu dwóch z roczniku 2002. No niestety, ja mogę na was patrzeć jak na dzieciaków, którzy się dobrze bawią. Ale jeśli chodzi o ten zespół, to w ogóle na początku to był Cameron Winter z Maxem. To była ta dwójka, która zaczęła grać na początku. Potem dołączali do nich właśnie inni członkowie zespołu. Był jeden członek, który odszedł, czyli Foster Hudson. W każdym razie ten zespół no, miał drobne przemieszania, aczkolwiek głównie gra w tej samej ekipie.
1: Tak. Też Foster, bo oni wszyscy chyba generalnie się właśnie znają z tych czasów, powiedzmy tam licealnych, bo żeby chyba chodzili bodajże nie wszyscy do tych samych szkół, ale poznali się mniej więcej w tym tam samym czasie, w tym też Foster Hudson, który chyba też później zaczął z nimi grać odrobinkę, no i jak wiadomo wcześniej skończył, ale tak czy siak, no, towarzystwo zna się całkiem długo.
0: Tak, to jest też w ogóle ciekawe, że Cameron Winter i Max Bassin zaczęli razem grać jak mieli 15 lat, więc oni zaczęli no niesamowicie wcześnie. Po 4 latach wyszedł ich właśnie album, który podsumowywał te ich licealne działania i to był album Projector, album, który ja znam zdecydowanie najmniej. No to nie był album, który się jakoś mocno przebił, aczkolwiek teraz wydaje mi się, że on zaczął powracać, ponieważ kiedy Getting Killed stało się bardzo znane, to ludzie zaczęli sięgać też do tego starszego materiału od Giz. On jest bardzo charakterystyczny. To jest, myślę, że muzyka postpunkowa, aczkolwiek to nie jest taki postpunk, jaki znamy z Europy. Też 2 tygodnie temu rozmawiałem z zespołem Cher o ich inspiracjach postpunkowych, które sięgają właśnie tego nurtu brytyjskiego czy skandynawskiego.
1: Tak, jak najbardziej.
0: A ten nurt amerykański jest jednak trochę inny.
1: Właśnie chciałem, przepraszam, że ten przerywam, ale mi, jak słuchałem właśnie tego utworu, czyli
0: Low Era,
1: to właśnie mi się bardzo na skojarzenia na myśl przychodził zespół Shame, czyli zespół taki brytyjski postpunkowy, i myślę, że też to wszystko powiedziałeś i jakieś te moje skojarzenia nie są bezpodstawne, bo właśnie jak się patrzę, kto produkował im ten album, był to niejaki Dan Curry, który odpowiada między innymi za produkcję albumów takich zespołów, przynajmniej niektórych, jak Black Country, New Road, Black Midi czy Squid, czyli taką generalnie znaną właśnie w UK windmillową scenę. No i tutaj ten Projectors wyjątkowo się wpisuje właśnie w te brzmienie.
0: Tak, to jest ta fala, którą ja lubię nazywać crankwave'em. To jest taka nazwa, która się pojawiła chyba w 2019 roku i ona jest właśnie używana do określenia tej nowej fali postpunku w Wielkiej Brytanii. Tak, jak powiedzieli, że Shame to bardzo podobne, chociaż Shame jest trochę bardziej badassowy.
1: Tak, to prawda, definitywnie, ale tak dźwiękami mi tutaj się bardzo kojarzy.
0: Tak, tak. Jeśli chodzi o
1: rytmicznie, to naprawdę brzmiało moim zdaniem momentami bardzo podobnie i myślę, że gdyby ktoś mi puścił tam nawet tydzień temu, jak jeszcze się nie wsłuchałem w Projector tak bardzo, początek tego kawałka, to bym tak od razu strzelił, że to jest Shame.
0: Okej, to na pewno nie strzeliłbyś tak o kolejnym utworze, ponieważ teraz już przechodzimy do albumu Freddy Country, który już odbiega od tych europejskich rytmów i idzie bardziej w brzmienia amerykańskie. Freddy Country to jest album, którym ja się zachwycam, o tym jeszcze porozmawiamy za moment, a teraz sobie posłuchamy I See Myself.

0: trochę mroczne zakończenie tego utworu, ale bardzo mi się ten utwór podoba. To był jeden z pierwszych, który mi się naprawdę spodobał, jeśli chodzi o twórczość Giz, ponieważ to jest utwór, który właśnie trochę nawiązuje do tych postpunkowych brzmień, ale bardzo mocno się już od nich odrywa. Momentami w ogóle tutaj mamy flirt z funkowymi brzmieniami, momentami to jest właśnie country, no to jest niesamowita mieszanka gatunków i to jest coś, za co bardzo szanuję Giz.
1: Tak, tak, tak. To

0: można powiedzieć, tą legacy of America trochę tak wykorzystują, powiedzmy, też taką zabawą konwencją, tak, no bo tutaj też trochę motywem przewodnim jest, jest właśnie taki free country, jest tam cowboy, prawda, i też są jakieś takie właśnie, a country tam za wiele nie ma, jakby się nie patrzeć, oprócz teledysku jednego.
1: Jeśli chodzi o muzykę, to ja przeczytałem też sformułowanie psychedelic country.
0: Okej. Okay.
1: Nazwałbym to trochę psychedelic country.
0: Możliwe, możliwe. No, można, moim zdaniem można to nazwać wszystkim jakby i jakby zawsze będziesz miał rację.
1: Tak, to prawda. To jest takie, każdy sobie usłyszy akurat to, co chce usłyszeć i tutaj są, jest masa inspiracji, które można wyłapać. Ciężko jest wyłapać właśnie jakiś taki główny nurt, z którym to idzie. Tak jak właśnie często w Europie my sobie dzielimy tą muzykę na różnego rodzaju nurty. Ta muzyka rockowa jest bardzo ułożona. Tak wydaje mi się, że Geese to jest po prostu rock eksperymentalny i co z tych eksperymentów wychodzi, to w sumie cokolwiek może wyjść.
0: I to jest właśnie piękne, tak tutaj. Oni się też bawią właśnie konwencją i też chyba często przyznają w wywiadach, że zarówno jeśli chodzi o warstwę liryczną, jak i warstwę muzyczną, jakoś nie chcą specjalnie się fokusować na czymś konkretnym i po prostu raczej preferują zabawę i też fakt, żeby każdy to odbierał, no właśnie, jak już powiedziałeś, na swój sposób. I to jest w tym moim zdaniem mega, mega piękne.
1: Tak, a jak jesteśmy w temacie eksperymentowania, to myślę, że to jest bardzo ciekawe u nich, że oni zawsze na początku albumu kładą taki utwór, który jest bardzo dziwny, jest mieszanką takich ich ekstremalnych pomysłów i bardzo mocno nas to wprowadza w to, co jest na albumie, bo na Getting Killed to było Trinidad, o którym pewnie sobie jeszcze porozmawiamy, ale na albumie 3D Country to był utwór 2122 i chciałbym, żebyśmy go teraz posłuchali, ponieważ to jest bardzo fajne wprowadzenie do tego albumu.

0: To było 2122, utwór, który już był zdecydowanie mniej przystępny, ale mam nadzieję, że jeszcze cały czas z nami jesteście i zostaniecie z nami do końca tej audycji. Właśnie myślę, że to jest fajne, że jeśli chodzi o utwory Gist, one są postopniowane, że niektóre są mega przyjemne, a niektóre są trudniejsze, tak jak ten, ale ja uwielbiam ten utwór, to jest moja topka na tym albumie i uważam, że bardzo dobry sposób, żeby w ogóle do tego albumu wprowadzić. Freddy Country to był album, który właśnie dużo romansował z klimatami country, chociaż one nie były jakoś aż tak wyraźne, tylko bardziej pojawiały się jako wstawki. Są też bardzo ciekawe teledyski do tego albumu i to mi się wydaje niesamowicie fajne, że rzeczywiście produkcja tego albumu była już na takim wysokim światowym poziomie, mimo tego, że on się tak bardzo nie przebił.
1: Tak. Jak kojarzę teledyski do Projector, szczególnie jeden, i on jakby, to był chyba jakiś taki rysowany teledysk, animowany, jeśli mam być szczery, ale no właśnie nie ostał mi się w pamięci, a tutaj to już się właśnie też pojawiła zabawa konwencją i też chyba widać, że oni przy okazji jakby mieli tutaj sporą rękę wolności przy tworzeniu tych teledysków. One są naprawdę różne, że właśnie to już widać, że też pieniądze są już jakieś władowane w to wszystko, kiedy właśnie widzimy na przykład do Freddy Country teledysk, kiedy starszy cowboy tak spaceruje sobie po bezdrożach Ameryki, ale z kolei na przykład też jest...
0: Tak, i ma tam świetny narkotyczny
1: tak,
0: trip.
1: Tak.
0: Który, naprawdę świetny teledysk.
1: Świetny, tak jest. Z drugiej strony jest Cowboy News, który też jest bardzo, bardzo dobrze zrealizowany, ale potem mamy na przykład Mysterious Love, które jest nagrane w taki sposób, jakby to po prostu zespół chwycił jakieś iPhony u siebie w domu i nagrał psa, który biega, po czym zmontował to razem z jakimiś stokowymi ujęciami pływających zwierząt i przytulających się ludzi. To jest wybitne moim zdaniem. Na końcu jest wklejony bodajże tygrys. Genialny.
0: Tak, to jest niesamowicie chaotyczny sposób na promocję albumu, ale myślę, że bardzo dobrze zgrywa się z tą muzyką. Z tą muzyką, w której pojawia się bardzo wiele różnych pomysłów i tak samo jest na tych teledyskach.
1: Po prostu jest zabawa.
0: Tak, to jest niesamowita zabawa konwencją. Czy ta zabawa jest wymierzona po to, żeby zdobywać jak najwięcej słuchaczy, czy jest to zabawa po prostu jako zabawa, to myślę, że sobie jeszcze porozmawiamy. A teraz posłuchajmy utworu, który uważam, że jest naprawdę taką perełką na tym albumie, czyli Cowboy Nudist.

0: To było Cowboy Nudist. Mam nadzieję, że już rozumiecie, co mówiłem, co miałem na myśli, kiedy mówiłem, że to jest przyjemniejszy utwór. Aczkolwiek też ta tam wstawka była po środku i to jest, myślę, że w ogóle bardzo fajne, że nawet kiedy wrzucają te przyjemniejsze nuty, to cały czas próbują zrobić tam coś nieoczywistego i w pewien sposób nas zaskoczyć.
1: To takie mi przynajmniej, jak słuchałem po raz pierwszy Geese, to też swoją drogą nie było tak dawno temu. Ja nie mogę się określić jako OG fan. Chciałbym się powiedzieć niestety, ale ja mam to gdzieś, szczerze powiedziawszy. Cieszę się, że jestem ich fanem. To właśnie, jeśli chodzi o te nieoczywiste rzeczy, to nie wiem, może mi się z takimi, może przesadzę teraz, mówiąc o takich skojarzeniach, ale tak mi się skojarzyło, także myślę, że warto wspomnieć o tym. Mi się to właśnie tak skojarzyło z takimi klimatami trochę progresywnymi, chwilami mafrokowymi, a tutaj konkretnie mi chodzi o Black Midi na przykład, jeśli chodzi o jakieś takie, nie mówię, że to jest ta sama muzyka, ale jeśli chodzi o takie zagrywki, że wychodzenie jednak poza jakąś taką standardową ramę utworów, też wiem, że oni się też robią bardzo tempem i grają właściwie bardzo, w bardzo różnych biciach właśnie, różne są konfiguracje tego mega, mega niestandardowe i też tutaj to widać, prawda, że spodziewamy się, że ten utwór będzie biegł w jednej konwencji cały czas tak samo, a potem nagle coś się dzieje po środku, nie wiem, nie wiadomo co, po prostu chaos kontrolowany totalnie, a potem z tym wracamy do tego samego.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo dobre nawiązanie do Mathroka, bo ja też tutaj bardzo mocno słyszę. Do Black Midi absolutnie. Trochę do Black Country New Road, aczkolwiek jednak w Black Country New Road ta strona instrumentalna jest bardziej rozbudowana.
1: Tak.
0: Ponieważ oni bardzo mocno wychodzą poza taki klasyczny rockowy zestaw. Tutaj mamy właśnie raczej taką mathrockową zabawę i ona jest bardzo dobrze słyszalna. Jeśli chodzi o te środki utworów, to właśnie bardzo często jest tak, że oni wrzucają po środku utworu jakiś taki fragment, który jest bardziej eksperymentalny, wyrywa się z tego metrum. Jego celem jest oczywiście doprowadzenie nas do kontynuacji tego, co zostało rozpoczęte na początku utworu, ale jest to taki zakręt, który mamy na środku utworu. I też fajne jest to, że oni w występach na żywo improwizują tam i dodają tam różne rzeczy. Może nie będziemy spoilerowali, co tam zdarzyło im się dodawać.
1: Powiem szybko, że właśnie jak słuchałem jakiegoś wywiadu z chłopakami i dziewczynami, to właśnie powiedzieli chyba, że oni się bawią tak bardzo tymi utworami też na żywo na koncert, bo po prostu tam umarli z nudy, jakby mieli grać cały czas to samo.
0: Tak, w ogóle myślę, że oni są niesamowitymi pasjonatami muzyki i to słychać w wywiadach, których udzielają. Tak samo jak mówili, odpowiadali na pytanie, kiedy kolejny album, to ich odpowiedź była, no mamy nadzieję, że w tym roku, no bo bez sensu tak bez kolejnego albumu siedzieć. I uważam, że to jest bardzo dobra odpowiedź, która powinna padać z ust każdego muzyka. Tak, kiedy kolejny album, no mamy nadzieję, że w tym roku, bo fajnie by było. Tak, to my teraz przejdziemy do utworu, który wiem, że ty lubisz, Seba. Ja też go bardzo lubię, więc posłuchamy sobie teraz Mysterious Love.

0: Mysterious Love. To był ciekawy utwór.
1: Wybitny. Jeśli nie oglądaliście teledysku, to definitywnie polecam posłać właśnie ta kawałka z teledyskiem.
0: Tak, tutaj znowu możemy powiedzieć, że mamy niestety tą przykrość, że nie możemy wam pokazywać teledysków. A już na poprzedniej audycji dwa tygodnie temu był jeden teledysk, który bardzo chcieliśmy wam pokazać. Seba, mogę ci opowiedzieć, jak oglądaliśmy D'Angelo. Wiesz, który teledysk, mam nadzieję?
1: Tak, tak, tak.
0: Na zapętleniu był tutaj oglądany.
1: Trzeba, no.
0: Tak, jeśli chodzi o Three Country, to jest moim zdaniem ich najlepszy album. Wiem, że ty pewnie nie jesteś tak zdecydowany, jeśli chodzi o tę kwestię.
1: Tak, tak, tak. Ja nie jestem zdecydowany. Ja wielokrotnie już miałem takie dylematy jako fan Giz właśnie, gdy sobie rozmyślałem, który jest moim ulubionym, Getting Killed czy Pretty Country. Ja powiem tak, ten następny.
0: O, to zdecydowanie.
1: Wybrnobronną ręką, prawda? Nie rzucąc, ale po prostu tak czy siak bardzo, bardzo lubię oba. I to... ciężko mi wybrać.
0: Oczywiste jest to, że trzeba lubić oba. Aczkolwiek moim zdaniem 3D Country to jest album bez skipów i tutaj zastanawiam się, jakie utwory wybrać. No było parę, których odpuściłem, ale tak z bolącym sercem. Zastanawiałem się, czy na przykład Crusades tutaj nie wrzucić. Widziałem fajny komentarz na to był po prostu audio do Crusades na YouTubie. They Could Be Heroes. Bo gitara w Crusades totalnie przypomina Heroes Davida Bowiego. Jest naprawdę, to jest...
1: Nigdy nie pomyślałem o tym w sumie w tym sensie. Jeszcze raz w takim razie trzeba przesłuchać, no.
0: Tak, to jest moim zdaniem aż bolesne, jak sobie to uświadomisz, jak bardzo to przypomina Heroes. Więc nie wybrałem Crusades, ale wybrałem bardzo podobny utwór, czyli wybrałem, i teraz sobie posłuchamy, Tomorrow's Crusades.

0: Tomorrow's Crusades, czyli tym razem spokojniejszy utwór, ale też z ciekawym zakończeniem, jak to na nich przystało.
1: Twisty muszą być.
0: Tak, muszą być twisty, ale ogólnie myślę, że to był dość przyjemny utwór i to jest taki utwór, który ja sobie lubię włączyć wieczorem w wolnym czasie.
1: No, on cały jest... czas. No, nieważne, czy wolny, czy szybki.
0: W sumie to nieważne. Jak się śpi, to też może lecieć.
1: Żeby się nabijało tam, żeby wyszło, że się jest tym top jeden fanem Geese.
0: Ciężko chyba będzie.
1: No myślę, że mega ciężko.
0: To no myślę, że top 1% jest...
1: Mi się udało, mój rekord, to jest lekki off topic, ale się pochwalę. Byłem w 0,04 słuchaczy. No wracaj, bo ciemno.
0: Wow.
1: Więc troszkę ich słuchałem, no.
0: Wow, naprawdę?
1: Więc mogłem być tą jedną, no raczej na podium byłem. Tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, dobrze. To jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: To jest dobry. No z Giz może być troszkę ciężej.
0: No, wydaje mi się, że jest troszkę większa publiczność jednak.
1: Minimalnie.
0: Tak, tak, jest drobna różnica.
1: Drobna.
0: No to mi się zdarzało być w ułamkach procent też. Na pewno, jeśli chodzi o Jacoba Colliera, byłem w bardzo małym ułamku procenta.
1: Okej, okej. Impressive.
0: Tak, aczkolwiek no po prostu był rok, że bardzo, bardzo dużo słuchałem. Ale tak, no z nic będzie ciężko wbić. Robię co mogę, naprawdę robię co mogę.
1: Cały czas odpalać, no, nieważne co robisz, tam pracujesz, śpisz, ćwiczysz, kąpiesz się, to po prostu na lupie musi lecieć Geese.
0: To prawda. My się będziemy powoli żegnali z albumem 3D Country. Jeszcze tak powoli się będziemy żegnali, ponieważ to, co jest ciekawe, to to, że on został potem wydana taka dogrywka do tego albumu, czyli 4D Country. Rozszerzamy wymiarowość i wchodzimy w jeszcze dziwniejsze rejony, tak żeby było właśnie ciekawiej. I jeśli chodzi o 4D Country, to tam znalazły się dodatkowe utwory, ale znalazły się też zmieniona wersja utworu 3D Country, który był na tym pierwszym albumie i był w ogóle takim tytułowym utworem. Ja się zastanawiałem, którą wersję wziąć, czy 3D Country, czy 4D Country. Stwierdziłem, że wezmę tą krótszą, czyli teraz sobie posłuchamy tego utworu, który właśnie łączy te dwa albumy i tą bardzo ciekawą erę, jeśli chodzi o zespół Geese, czyli posłuchamy sobie 3D Country.

0: To było Freddy Country, czyli utwór, który chyba jest najbardziej country ze wszystkich, które słuchaliśmy. Tak, tak, tak. Tutaj te nawiązania do country są bardzo dobrze słyszalne, na teledysku są bardzo dobrze widoczne. I właśnie fajne, że czasami wchodzi to psychedelic country. Też jako taka przeciwwaga dla tego całego eksperymentalnego rocka tutaj.
1: Czujesz się jak właśnie taki samotny, jako w boju przemierzający pustynię.
0: Właśnie to jest idealne takie porównanie, jak się można czuć słuchając tego utworu.
1: Tak, i w sumie to można też tak idealnie, moim zdaniem, opisać Geez, że taki samotny, można ich określić mianem kowbojów, wbrew pozorom. Tam szczególnie chyba oni też mieli merch właśnie w okolicach Freddy Country, tam I Love Cowboys, albo na pewno Cameron chodził w takiej koszulce. I kurczę, no oni są tacy, inni trochę niż wszyscy, i eksperymentujący jak ten cowboy z teledysku.
0: No myślę, że w ogóle to jest bardzo ciekawe, że Cameron Winter już nawet teraz, będąc światową gwiazdą, chyba można tak powiedzieć, jeśli chodzi o muzykę alternatywną, to na pewno cały czas ubiera się tak, jakby się nie umiał ubierać.
1: No i to jest piękne.
0: Tak, bo to cały czas to są śmieszne koszulki.
1: Tak, tak, tak. Ja bardzo, bardzo lubię, jak jest ten, to jest KXP chyba, tylko w innym miejscu niż zazwyczaj oni realizują te live'y. Tam oprócz oczywiście swoich firmowych, przetłuszczonych włosów, Cameron miał chyba jakąś taką koszulkę z jakimś takim AI generated gorylem ogromnym.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Tak, tak, i to było właśnie w KXP. Tak, pamiętam tak. To. No, ta koszulka z gorylem jest legendarna. Wygląda mega źle w tym. No i właśnie.
1: I o to chodzi. Przez to było dobrze.
0: No. I o to chodzi. I tak, jeśli chodzi o jego mycie włosów, to jest bardzo ciekawe, że to jest człowiek, który wygląda, jakby mył włosy za rzadko i za często i to jednocześnie.
1: Prawda, prawda.
0: Fantastyczny jest ten styl, bardzo pasujący do twórczości tego zespołu. Jeśli chodzi o rzeczy, które Cameron Winter robi bardzo dobrze, mimo tego, że wygląda, jakby nie potrafił ich robić, to też śpiewanie, myślę, że ogólnie można do tego zaliczyć. Ponieważ jak pierwszy raz słyszałem listę, miałem takie, dlaczego on nie umie śpiewać? A potem sobie świadomiłem, że on bardzo dobrze śpiewa. Tak, że on tak, ma bardzo przemyślaną technikę i po prostu bardzo mocno się tym bawi, kiedy przechodzi bardzo płynnie z niższych dźwięków na falsety. I to jest bardzo chaotyczne, takie bardzo mocno to jest związane z po prostu zabawą formą. To samo, co się dzieje w instrumentach, to samo dzieje się w wokalu.
1: Tak jest.
0: No ale brzmi to bardzo nietypowo.
1: Tak, tak, tak, jak najbardziej. My tutaj chyba poza anteną rozmawialiśmy, że właśnie na Projector czuć jeszcze, że Cameron nie do końca, że tak powiem, jeszcze zachłysnął się tym swoim potencjałem właśnie zabawy wokalem, ale już na Freddy Country od razu po prostu wchodzimy z grubej rury i tak, tak, tak. Jest to, skutkuje to tym, że osoby, które często pierwszy raz słyszą Geez, to właśnie stwierdzają, że on fałszuje, po czym przysłuchają parę utworów kolejnych i rozumieją, że o to chodzi w tym wszystkim.
0: Tak, tak. Ja potrzebowałem chwilę, żeby dojść do tego wniosku. I musiałem, przyznam się, że musiałem przesłuchać, i to w ogóle był dla mnie szok, że dałem tyle szans temu albumowi. Przesłuchałem, jak przesłuchałem za pierwszym razem Getting Killed, to przesłuchałem je w całości i zupełnie mi nie siadło.
1: Okej, okej.
0: Miałem naprawdę poczucie, że ten gościu chyba nie potrafi śpiewać.
1: Ale tak mi się wydaje, że tak jest często z albumami, które są dobre. Że, przynajmniej ja tak mam. Że jak coś nie od razu też rozbudzi we mnie jakąś miłość 100% od razu, to ja mogę podejrzewać, że wraz z kilkoma kolejnymi przesłuchaniami tego właśnie albumu będzie mi coraz bardziej siadać. I tak też było w tym wypadku. Też właśnie jak pierwszy raz słuchałem Getting Killed, to bo to był mój pierwszy album, nie będę ukrywał, to nie miałem jakichś niesamowicie jakich uczuć, no może nawet mogę powiedzieć, że ambiwalentny. Polecił mi mój przyjaciel właśnie, mówiąc, wow, nie znasz Gizna, musisz tego posłuchać, oni są teraz popularni, jest Cameron Winter, no jak ty nie kojarzysz? I odpalił mi to, ja tam stwierdziłem, Trinidad, no tak, no okej. A potem siadło i finalnie wylądowało na Spotify Wrapped, więc szybko poszło.
0: No ja miałem właśnie dość podobną historię, że to pierwsze przesłuchanie tak mi nie siadło, aczkolwiek to było tak, że przesłuchałem całe Getting Killed od deski do deski, stwierdziłem, że mi nie siadło, a przeważnie mi takie rzeczy siadają za pierwszym razem. Ja na przykład jak odkryłem Black Country New Road, to czułem się jak Kolumb, który odkrywa Amerykę. To myślę, że to jest porównywalne uczucie. Naprawdę, to była totalna ekstaza, jakich za pierwszym razem posłuchałem.
1: Prawda.
0: To było niesamowite doznanie. Też... Getting Killed tak nie miałem, ale ja w ogóle zrobiłem tak, że nie siadło mi Getting Killed, więc przestałem ich słuchać, ale potem trafiłem na 3D Country, na jakąś recenzję pozytywną 3D Country i stwierdziłem, okej, to tego posłucham. Mhm. I jak siadło mi 3D Country, to siadło mi Getting Killed. Więc potrzebowałem po prostu czegoś trochę przyjemniejszego, żeby się bardziej wciągnąć w tę muzykę. Mhm. I właśnie wy teraz słuchacie tego w tej kolejności, czyli na początku słuchaliśmy 3D Country, zaraz przejdziemy do Getting Killed. Więc słuchacie tego tak jak ja tego słuchałem.
1: Tak jest. Ja tutaj chciałem powiedzieć chyba a propos Black Country, że wydaje mi się, że właśnie Black Country no jest jednak bardziej przystępne.
0: Jest, zdecydowanie.
1: Początkowo, że jakby też no po prostu to od razu, no to jest powiedzmy dużo bardziej, oczywiście nie umując temu, ale konwencjonalna muzyka, że trzyma się jakiś ram cały czas i mimo, że eksperymentuje, no to nie jest to samo eksperymentowanie, co u Giz możemy posłuchać. I tam jednak po prostu te miksy tych różnych instrumentów, jakie są skrzypce, gitary, jakieś te flety czy coś tam jeszcze, to po prostu wprawia właśnie w jakiś taki stan osłupienia i jakiejś takiej boskiej ekstazy nawet. A w przeciwieństwie do Giz, no właśnie tutaj są takie niekonwencjonalne, mafrokowe wstawki, które mogą odrzucać.
0: Tak, tu są dźwięki, od których się bardzo mocno odbijamy. Dlatego my teraz się trochę odbijemy właśnie od Giz i zakończymy naszą przygodę z 3D i 4D Country, a przejdziemy teraz do albumu, który wyszedł potem, czyli do solowego albumu Camerona Wintera. Album się nazywa Heavy Metal, ale niech was ta nazwa nie zmyli, ponieważ to jest niesamowicie spokojny album, jest on niesamowicie przyjemny. I na tym albumie myślę, że najwyraźniej słychać te jego eksperymenty wokalne, ale też słychać wielką wrażliwość, która czasami może umknąć, kiedy słuchamy Giz.
1: Wrażliwość poety.
0: Tak. Powiem to po raz pierwszy na tej audycji, może nie po raz ostatni. Bob Dylan naszych czasów. I po prostu posłuchajmy sobie teraz Nausicaa, Love Will Be Revealed.

0: Sasaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

barki, le zamki fajki, barki, le zamki fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, barki.

thanks to Pro. Thanks to

0: Minęła godzina 18.30, to klasyczny czas na aktywację czwartkową. Ja nazywam się Ignacy Kozak, ze mną w studiu jest...
1: Łukasz Sierota, cześć wszystkim, witajcie.
0: Nasz realizator również dzisiejszy. Moi drodzy, co nas czeka? No, przede wszystkim klasyczne rzeczy takie jak kartka z kalendarza, kurier kulturalny, wiadomości studenckie oraz Łukasz przygotował dzisiaj wywiad z artystką.
1: Z artystką o pseudonimie artystycznym Sara. Tak ona jest. Właściwie ma na imię też Sara, więc...
0: To w ramach ciekawostki, o tym powiemy chwilę, zaraz o tym powiemy, aczkolwiek, cóż, takie dzisiaj sytuacje, no i co, myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. W tym momencie Yeti Kotleti z utworem The Lurk.

0: tym tygodniu słuchamy Faraway, czyli warszawskiego zespołu muzycznego, gdzie twórczością jest powiedzmy mieszanka muzyki dub z psychodelicznym rockiem, a także apokaliptyczną polską nową falą postpunkiem. Kolektyw, w zasadzie to jest pięcioro artystów, w 2024 roku zadebiutowali ze swoją płytą Faraway, a w maju wydali swój drugi album zatytułowany Radio Orient i w tym tygodniu słuchamy tegoż albumu. Cóż więcej dodać w zasadzie? Można ich znaleźć wszędzie na Spotify czy muzycy, czy Apple Music, w każdych serialach, portalach streamingowych. Przede wszystkim warto dodać, iż zespół ten grany jest u nas nie pierwszy raz. Ich muzyka jest ciekawa, jest na pewno intrygująca, jest połączeniem post-punku, rocka, troszkę muzyki melancholijnej, a także muzyki alternatywnej na pewno. To co, Łukaszu, myślę, że możemy przesłuchać tego utworu, a później chwilę porozmawiamy o nim.
1: Tak, przesłuchamy sobie utworu pod tytułem Alarm jest Bogiem.
0: Tak, jest w tym momencie na antenie, a Faraway, Alarm jest Bogiem.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Kosmos, nowe technologie i literatura science fiction w jednym miejscu. Już 13 czerwca odbędzie się 6. edycja pikniku naukowo-literackiego Cyberwawr, organizowana przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Wawr. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14, a udział w nim jest bezpłatny. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie znajdą się spotkania poświęcone nowoczesnym technologiom, nauce, kosmosowi oraz kulturze science fiction. Nie zabraknie także warsztatów, pokazów i aktywności edukacyjnych dla całych rodzin. Na Ochocie trwa kolejna edycja kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr, która potrwa aż do końca września. Pokazy odbywają się w każdy wtorek, udział w nich jest bezpłatny. Seanse organizowane są przy Honolulu Bistro and Bar. Na widzów czekają leżaki, choć można również przynieść własny koc i urządzenia pikników podczas projekcji. Najbliższy seans rozpocznie się o godzinie 20:30. Wstęp jest wolny, a wydarzenie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć filmowe emocje z atmosferą letniego wieczoru w jednym z najpopularniejszych parków Ochoty. Trwa wystawa Andrzej Pongowski. Nie tylko plakaty prezentujące dorobek artystyczny, którego praca od dekad kształtuje polską kulturę wizualną. Ekspozycję można oglądać do 12 czerwca w Stratos Officer Center przy ulicy Księcia Skrupki 5. Wernisaż odbył się 11 maja, jednak wystawa pozostaje dostępna dla zwiedzających przez całą dobę, a wstęp jest bezpłatny. Wystawa została przygotowana jako zapowiedź przypadającego w przyszłym roku jubileuszu 50-lecia jako twórczej artysty. To okazja, aby zobaczyć, jak przez lata zmieniał się jeden z najbardziej rozpoznawalnych autorów polskiego plakatu. A kuriera przygotowała Martyna Szmołda.

Moi drodzy, chwilę temu mieliśmy okazję przesłuchać jednego z najnowszych utworów zespołu Far Away. Widać mocny wpływ muzyki alternatywnej na pewno, który jest ciekawy dla wielu osób, dla wielu pewnie również nie. Z tego powodu, iż wszyscy wiemy, nie każdego muzyka postpunkowa musi trafiać, a jest to na pewno coś odnoga wielu gatunków muzycznych. Z mojej strony bardzo mi się podoba. Nie pierwszy raz przesłuchuję tego zespołu. Płyta tygodnia jest świetna, serdecznie mogę każdemu polecić z tego powodu, iż podkład instrumentalny jest w ciekawy sposób stworzony, ciekawy sposób zmiksowany. Nie jest to na pewno

0: łatwe teksty pisane, które wyrażają różnego typu emocje. Warto to dodać. Warszawska grupa Faraway, kosmiczno-warszawska kapela, tak zwana, również nazywana przez wielu ich fanów oraz cały fanbase osób dookoła. Myślę, że jestem w stanie każdemu z was polecić. Łukasz, co byś dodał?
1: No ja bym dodał przede wszystkim fakt, że też kilku piosenek sobie przesłuchałem i to faktycznie to, co jest zauważalne, to to, że bardzo charakterystyczny dźwięk trąbek jest.
0: Tak, z saksofonów, trąbek, dokładnie.
1: Tak, z saksofonów, tych takich instrumentów dętych.
0: Tak
1: to
0: jest,
1: się mówi.
0: Zgadza się, tak, tak.
1: I tak ogólnie to płyta zupełnie inna od tych, które poprzednio żeśmy słuchali. Ale tak z czasem, jak się posłucha, to nawet można lekki plusik dać tej płytce mimo wszystko.
0: Tak, ja bym na pewno dodał również to, że płyta jest ciekawym projektem. Bardzo przypadło mi do gustu, mimo iż nie jestem ogromnym fanem muzyki alternatywnej, tudzież punkowej. I jest ciekawa na pewno. Warto ją sprawdzić, warto dać sobie szansę na przesłuchanie tego albumu dłużej niż jeden utwór. Jest na pewno ciekawa, więc w tym tygodniu redakcja Radioaktywnego daje okejkę i myślę, że możemy przejść dalej. Następnym utworem będzie utwór pod tytułem Dziwna od Darii Zawiałow i Artura Rojka.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich. Nowa budowla na PW. Nagroda dla UW od SPIE. Remont Jerozolimskich. A wiadomości przedstawi Ignacy Kozek. Na terenie BIS pomiędzy budynkami Wydziałów Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Inżynierii Lądowej oficjalnie otwarto pawilon wspólnoty. Obiekt powstał jako symbol dialogu między człowiekiem, naturą a architekturą, wpisując się równocześnie w obchody jubileuszu 200-lecia Politechniki Warszawskiej. Konstrukcja opiera się na planie koła, które ma odzwierciedlać równość oraz nieskończoność relacji, natomiast dach wspiera 12 kolumn, nawiązując do cyklu 12 miesięcy. Co ciekawe, pawilon wspólnoty pierwotnie stanął prawie rok temu w Łazienkach Królewskich, a teraz zyskał swoją docelową nową lokalizację na kampusie PW. Bartosz Kasza, doktorant z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownik Centra Nowych Technologii UW, został laureatem prestiżowego stypendium przyznawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyki i Fotoniki. Znalazł się w elitarnym gronie 85 wyróżnionych osób z całego świata. Laureat realizuje się swoje badania w CENT UW. W swojej codziennej pracy badawczej Bartosz zajmuje się modelowaniem oddziaływania atomów Rydbergowskich ze światłem, co pozwala na rozwijanie precyzyjnych detektorów promieniowania mikrofalowego. Przed nami weekend zmian w warszawskiej komunikacji. W piątku z nocy na sobotę rusza kolejny etap remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich, przez co drogowcy całkowicie zablokują przejazdy na rondzie 40-latka oraz rondzie Dmowskiego. Dla pasażerów najważniejszy przez całkowity brak tramwajów na ulicy Marszałkowskiej i Andersa na odcinku od Placu Zbawiciela aż do stawek linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone, a składy linii 4, 36 i 79 pojadą objazdami przez Aleje Jana Pawła II i Chałubińskiego. Dodatkowo linia 174 skończy bieg na dworcu przez dworcem centralnym, a autobusy 151 i 520 zostaną wydłużone do Placu Bankowego. Kierowcy i autobusy nocne będą męczyć się aż do wtorku.
1: A wiadomości przedstawił Michał Krupa.

0: lost. To był utwór My Salt Among the Lions od Katarzyny Nosowskiej. Moi drodzy, minęła godzina 19, zaraz czekać nas będzie wywiad z artystką Sarą, która również jest z nami w studio. Witaj, Saro.
1: Dzień dobry.
0: Witamy, dzień dobry, dobry wieczór. Przeprowadzi go Łukasz Sierota. Moi drodzy, cóż mógłbym więcej dodać? Jeszcze na sekundkę wróćmy do płyty tygodnia, bo nie mieliśmy wcześniej okazji omówić zbyt dużo, tylko tak chwilowo bardziej. Łukasz, mógłbyś się tak chwilowo jeszcze bardziej rozwinąć, bo nie usłyszałem twojej do końca opinii wobec na temat tego.
2: To znaczy, jeśli chodzi o tą płytę tygodnia, to o zespole Paweł, jak w
0: zmianie
2: mówimy.
0: Tak, jeszcze tak, tak byśmy dokończyli, bo tak, warto wspomnieć. Tak, tak, proszę.
2: Właściwie niewiele miałem w sumie do powiedzenia, tylko tyle, że jedyne co charakteryzowało te utwory, to to, że tam jest bardzo dużo instrumentów dętych tak naprawdę, więc...
0: Tak.
2: I to też chyba było takie urozmaicenie tego wszystkiego.
0: Tak.
2: Bo może nie jest jakiś bardzo mój styl, taki powiedziałbym jazzowy.
0: Alternatywny bardziej.
2: Alternatywny, tak.
0: Chociaż ale... przepraszam, że ci się wetnę w słowo, Apple Music twierdzi, że ten typ muzyki to jest reggae.
2: Okej.
0: Okay. No ciężko stwierdzić, czy to jest reggae, bo wydaje mi się, że reggae, tak.
2: Takie reggae, chyba połączenie. Tak, powiedziałbym, tak, że to jest takie połączenie, więc...
0: Myślę, że wiele tutaj wpływów różnego typu muzyki i światu było przy tym utworze, więc przy tym albumie zapewne, więc jeszcze skrótowo ja dodam od siebie, że moim ulubionym albumem jest Habibi Funk. Warto sprawdzić ten utwór. To nie jest wcale utwór w klimacie arabskim, czy jak ktoś sobie kojarzy, bardziej takiej muzyki powiedzmy wakacyjnej, bardziej w tym samym klimacie, co tworzy to poprzedni utwór. Aczkolwiek warto dodać, że sam duet Faraway, mimo że jest pięcioosobową grupą, tworzy tak świetne projekty, że warto aż się wybrać na ich koncerty. Moi drodzy, jeszcze na sekundę mała rekomendacja, bo warto dodać, że Faraway z okazji wydania swojej płyty będzie niedługo koncertował. I już 11 czerwca, o proszę bardzo, czyli nawet dzisiaj, odbywa się ich koncert z okazji tak zwanej Release Party, czyli koncert z okazji premiery albumu Radio Orient na ulicy Świętego Krzyża w Krakowie niestety, więc jeżeli dani fani się pojawili w tym miejscu, to myślę, że warto tam pójść. W klubie Front Row Heroes. Moi drodzy, nie przedłużając, przed nami jeszcze utwór Siberian Soul Times od Typola i teraz wywiad.

0: Za nami Typol w utworze Saberian Salt Mines. A teraz już przechodzimy do najważniejszej części dzisiejszej aktywacji, czyli wywiadu z naszą gościnią, którą jest dzisiaj Sara.
1: Hello, raz jeszcze witam.
0: Cześć, bardzo się cieszę, że z nami jesteś. I takie na początku pytanie rozgrzewkowe ci zadam, takie na rozluźnienie. Słuchaj, bo przypuszczam, że twój telefon jest ostatnio rozgrzany do czerwoności i powiedz mi, jak często i czy ile razy dziennie ładujesz swój telefon?
1: No, nie wiem, może z dwa.
0: No, to tak na rozluźnienie. No ja przeważnie raz ładuję, ale to tak
1: faktycznie zwykle. Ostatnio jest tak więcej rzeczy do zrobienia na telefonie. No już nie noszę właściwie laptopa ze sobą, tylko pracuję na telefonie, więc faktycznie trzeba podładować.
0: No dobrze, bo zaprosiliśmy cię tutaj po to, ponieważ wydałaś ostatnio swoją najnowszą solową piosenkę w duecie właściwie z Robertem Cichym pod tytułem Miłość. Ale zanim o tym, to najpierw chciałbym troszeczkę o tobie pogadać, bo masz za sobą doświadczenia, w przeciwieństwie do niektórych artystów, którzy się u nas tutaj pojawiają, masz za sobą doświadczenia w występach na dużych festiwalach, czy to typu właśnie festiwal w Opolu, który niedawno się zakończył, z różnymi zespołami. I jak mniej więcej to wspominasz?
1: No każde takie doświadczenie, bo tutaj faktycznie miałam przyjemność i szczęście w sumie pracować z super artystami, z którymi się w sumie trochę zgraliśmy też tak gatunkowo, chociaż może niedokładnie, ale bardzo mocno gdzieś to tam mnie też inspirowało, bo występowałam z Grupsonem, z Rasmentalizm, z Miętą, jestem częścią zespołu P-Unity, warszawskiego takiego kolektywu 10-osobowego, który gra muzykę na żywo właśnie z pogranicza funku, rapu, soulu. Więc każda taka współpraca myślę, że jest rozwijająca bardzo. Nie tylko o to doświadczenie sceniczne, ale też przyglądanie się z bliska tak naprawdę temu, jak ktoś pisze, jak w ogóle to wygląda z tak zwanego backstage'u.
0: Czyli pierwszą twoją współpracą był zespół P-Unity, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A jak mniej więcej do niej doszło?
1: Wiesz co, chodziliśmy razem do szkoły z założycielami, do gimnazjum. Jeszcze wtedy było gimnazjum i tam się poznaliśmy. Oni założyli zespół. Na początku grali w trochę innym składzie, a potem dołączyłam do nich.
0: No okej, a powiedz tak z ciekawości, czy miałaś ze sobą jakiś udział na przykład w popularnym jakimś talent show z zespołem na przykład albo solo?
1: Zdarzyło mi się być chyba w dwóch może programach. To się jakoś nie rozwinęło bardzo. Gdzieś tam przechodziłam do dalszych etapów, ale nie było to nawet gdzieś tam w telewizji pokazywane. No bo nie dochodziłam do live'ów czy do takich odcinków już dalej po prostu w programach. Myślę, że też troszkę byłam chyba za młoda na to. Nie rozumiałam trochę, czym się rządzą te programy. Tak mi się zdaje na tamten moment. Kto wie? Może jeszcze kiedyś wrócę?
0: No, kto wie, czego ci życzę i życzę udziału i dojścia do finałów, co najwyżej, bo potencjał jest. A powiedz jeszcze, bo rozumiem, że do wszystkich swoich piosenek ty piszesz teksty.
1: Tak.
0: I jak wygląda twój taki proces, powiedzmy, tej weny twórczej, czyli na przykład, nie wiem, wstajesz któregoś dnia sobie rano i nagle ci przychodzi coś na myśli, o czym byś się po prostu napisała, czy jak to mniej więcej wygląda?
1: Wiesz co, w przypadku tych ostatnich piosenek, które teraz aktywnie wydaję, czyli właśnie wspominaliśmy Miłość, wcześniej wyszła piosenka Spieszę się powoli, to gdzieś starałam się najpierw wypisać sobie trochę takich słów kluczy, o czym bym chciała po prostu, by ta piosenka była. I czasami było tak, że to, co tam zapisałam sobie w punktach, nawet trafiało jeden do jeden do tekstu, ale już po prostu wiedziałam, co chcę powiedzieć, a właśnie narzędzia, dzięki którym uda się to osiągnąć lub nie, czasem lepiej, czasem gorzej, no to już tam w praniu wychodzi.
0: A jakieś takie, masz jakieś w sobie takie inspiracje muzyczne? Inspirujesz się jakąś wokalistką soulową? Bo to głównie, bo rozumiem, że twoje piosenki są głównie soulowe, tak? Charakteryzują się brzmieniem soulowym?
1: Wiesz co, no myślę, że blisko mi do soulu, jeśli chodzi o taką emocjonalność, która jest w tym gatunku i chyba właśnie taką prawdę też, to dlatego bym mogła się zgodzić z tobą. Oczywiście ja w ogóle nie lubię przykładać łatek tego typu. Myślę, że jest to po prostu muzyka alternatywna, no bo jest jej mało. W Polsce szczególnie takiej, tego typu muzyki jest mało, więc troszkę sobie tak działam. Robię to, co mi w duszy gra przede wszystkim i nie zastanawiam się tak naprawdę tak bardzo nad gatunkami, no ale oczywiście mogłabym powymieniać sporo jakichś inspiracji muzycznych tutaj, ale to pewnie byłaby długa lista.
0: A myślisz, że bliżej ci jest na przykład do Beyoncé albo do Alicia Keys na przykład?
1: No, obie te panie dużą rolę odegrały w mojej takiej i edukacji muzycznej w sumie wczesnej, bo zaczęłam ich słuchać tak w takim wieku nastoletnim. Dorastałam z nimi, oglądałam ich występy, więc faktycznie są mi one bliskie, ale ostatnimi czasy w sumie bardzo chętnie wracam jeszcze do w ogóle muzyki lat 60. właśnie do takich div soulowych, jakichś po prostu nagrań, które no wtedy były realizowane wszystkie na żywo, bo tak to wyglądało, że wchodziło się do studia nagraniowego i trzeba było wszystko nagrać na tak zwaną setkę. Czyli cały zespół grał, wokaliści musieli śpiewać na żywo i no ma to taki jakiś inny feeling niż wszystko to, co dzisiaj jest robione, że z chęcią tamte rewiry teraz gdzieś sobie przypominam.
0: A czyją piosenkę najbardziej lubisz śpiewać, jeśli już?
1: Z artystów innych?
0: Tak, no ogólnie, na przykład.
1: No to na pewno może być to właśnie Beyoncé. Ona ma taką ładną piosenkę All Night z albumu Lemonade i nawet ją kiedyś wykonywałam, coverowałam ją po prostu na koncercie swoim.
0: O proszę. No a jakbyś porównała na przykład, bo masz za sobą występy na największych festiwalach i występy takie kameralne i czy jak mogłabyś, czy da się to w ogóle porównać występy przed tak dużą publicznością jako Pole? I czy występy przed tak kameralną na przykład publicznością w jakimś klubie, czy jeśli chodzi na przykład o poziom stresu, czy mogłabyś to jakoś porównać się?
1: No Opole jest akurat pod tym względem wyjątkowe, że jest to koncert rejestrowany, więc mamy gdzieś tam świadomość, że to zostanie na taśmie, jest to wypuszczone w eter, można to zobaczyć w telewizji, można potem do tego wrócić w internecie. Więc to jak wykonamy ten utwór, no w internecie nic nie ginie, prawda? A gdzieś tam pójdziemy na kameralny koncert, gdzie nie ma tego nagrywania na żywo, jest po prostu, jesteśmy tu i teraz. Występy na żywo oczywiście łączą się z tym, że coś może pójść nie tak. Bardzo często są to jakieś problemy techniczne. Czasami możemy mieć, nie wiem, zapalenie gardła. Dla wokalisty to jest koszmar, ale zdarzało się też takie występy, gdzie trzeba było jakoś wznieść się ponad to. No myślę, że zarówno duże sceny, jak i małe sceny mają swoje plusy. Ja bardzo lubię w sumie koncerty plenerowe, właśnie takie letnie. Uwielbiam w ogóle chodzić na festiwale letnie wszystkim słuchaczom. To bardzo polecam, bo jest to po prostu jak cofnięcie się w czasie do czasów dzieciństwa, gdzie jest nagle tak beztrosko i można po prostu cieszyć się muzyką w ciepły wieczór i lubię te występy w sumie. Trochę mi będzie ich brakowało, bo akurat w to lato nie będę ich raczej grać. Zobaczymy, może coś się zmieni. A tak jakoś przez ostatnie parę lat, no to lato u mnie wyglądało właśnie tak, że praktycznie co tydzień gdzieś jakiś festiwal miałam przyjemność grać i super, super to wspominam.
0: Ja nawet też bardzo polecam chodzić na wszelkiego rodzaju koncerty, ponieważ nie wiem, czy słyszałaś, ale jak chodzisz idziesz na koncert i posłuchasz sobie, wystarczy 20 minut muzyki na żywo, bo tam jakieś badania wyszły, że podobno 20 minut muzyki na żywo wystarczy, żeby o 20 kilka procent podniosła się jakby, jak to powiedzieć, więcej satysfakcji jest z tego, o.
1: Czyli jakiś poziom szczęścia, hormony
0: szczęścia. Tak, poziom szczęścia, tak.
1: No czy wiesz, no to jest takie wydarzenie społeczne, ja bym powiedziała, no bo wszyscy jesteśmy w tym razem. Jest szczególnie na przykład jak jest piosenka, którą ludzie znają i jeszcze zaczynają ją śpiewać wszyscy razem, no to powstaje duża energia, która się tak jakby unosi, roznosi po tych ludziach i no jest, są to piękne, niezapomniane chwile.
0: A masz swój jakiś taki wymarzony duet, na przykład z kim chciałabyś najbardziej wystąpić?
1: Z polskich artystów?
0: Ogólnie.
1: No to znaczy
0: z
1: może,
0: polski i zagraniczny. O.
1: No to z zagranicznych. Z kim bym najbardziej chciała wystąpić na jednej scenie? W sumie mogę powiedzieć, że to tak mi przyszło do głowy, bo jest ich mnóstwo, ale ostatnio grał w Stodole, co mnie bardzo zdziwiło, Jack White, wokalista zespołu The White Stripes. I ja bardzo lubię rockową muzykę, mam nadzieję, że ona
0: troszkę
1: zaliczy swój powrót w najbliższym czasie. Jakoś tak trochę o tym czytam, że może się to zadziać. Trzymam za to kciuki. Więc powiedzmy, że z Jackiem White'em, why not? Jakąś rockową piosenkę. Beyoncé zresztą ma z nim świetny numer. Don't Hurt Yourself. A z polskich artystów, kurczę. No, z Beatą, z Bajm.
0: Okej. Po prostu Jacka White'a to też on ma świetny solowy numer, który wyszedł chyba rok albo dwa lata temu, też się kojarzy, także też... Też go lubię słuchać. No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do twojej najnowszej piosenki pod tytułem Miłość w duecie z Robertem Cichym i powiedz, dlaczego ta piosenka jest dla ciebie tak wyjątkowa i czy kryje się za tym jakaś głęboka relacja, w której na przykład obecnie jesteś albo w której chciałabyś być w przyszłości?
1: No myślę, że jeśli państwo zapoznają się z teledyskiem, którego serdecznie zapraszam i się wsłuchają w tekst piosenki, no to myślę, że można powiedzieć, że chyba każdy by trochę chciał przeżyć takie lato jak w tym teledysku i takie uczucie, które po prostu mnie osobiście bardzo wznosi i jakby jest wartością najwyższą w życiu, miłość. I jakby widzę ją nie tylko w relacji, ale też właśnie z kimś, tylko w relacji z samym sobą, w tym jak w ogóle przeżywamy życie, czy jesteśmy w stanie być tu i teraz, być uważni, nie wiem, cieszyć się tym, że kawa dobrze smakuje i ptaki śpiewają za oknem. Może to brzmi jak taki trywializm straszny z mojej strony, ale no ja się tego uczę i coraz lepiej mi to wychodzi. Więc coraz bardziej doceniam po prostu proste rzeczy, których nie da się kupić. Miłość jest jedną z tych rzeczy zdecydowanie, no a relacja, no to akurat może w przypadku, kiedy pisałam tą piosenkę, no to byłam w relacji, która no była dla mnie bardzo ważna, trwała długo, długie lata, ukształtowała mnie pod wieloma względami, no na ten moment ona się zakończyła, ale nie mówię niestety, bo myślę, że dla obu stron to jest dobra decyzja po prostu.
0: No tak, jeśli dla was to jest, jeśli dla was to jest okej, to jak najbardziej, to tak rzeczywiście należało postąpić.
1: Trudne sprawy.
0: Tak. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie?
1: Dokładnie. W pustej szklance pomarańcze, to to by tak mówił.
0: Oj tak. A przechodząc do teledysku, to tak oglądając go, to miałem takie przekonanie, tak zauważyłem, że on tak troszeczkę klimacie, nie wiem, lat 90. w sensie może, że taki, czy to tym było faktycznie inspirowane i dobrze ja to odczytuję mniej więcej?
1: Wiesz co, no mamy faktycznie tutaj przyjętą z Oliksy i z Luke Jastrzem, z którym robimy tą graficzną stronę wizualną. Trochę nam się podobają te takie właśnie vintage'owe sytuacje, więc faktycznie to wideo jest takie trochę poklatkowe, jakby przebrudzone, trochę takie oniryczne bym powiedziała, że to jest trochę jak taki sen, jak właśnie jakieś stare nagranie wideo i różnymi sposobami kręciliśmy tam, różnymi sprzętami, ale właśnie też nie baliśmy się na przykład ubrudzić obiektywu jakiegoś aparatu, żeby to było takie trochę niewyraźne i myślę, że bardzo to dużo daje, bo dzisiaj w tym świecie 4K, gdzie po prostu wszystko jest na maksa ostre i ten obraz jest po prostu, ten co oglądamy jest zdecydowanie bardziej ostry niż to co widzimy teraz, jak na ciebie na przykład patrzę, no to no, wiesz, jakby to jest aż nienaturalne dla mnie, więc, więc ja bardzo lubię tę taką miękkość w obrazie i ciepło, kolory, które udało nam się osiągnąć, więc zapraszam serdecznie na mój YouTube Sara Hair Music do obejrzenia klipu.
0: A jeszcze wrócę na chwilę do poprzednich twoich piosenek, które też, po której piosence spodziewałaś się tak jakby najwięcej, że ona jak najbardziej zaskoczy? Przed tą, którą teraz wydałaś?
1: W ogóle, powiem ci, że w ogóle się nie spodziewałam. O tak. Ja, bo to nie da się tego spodziewać. Za bardzo, wiesz, w sensie możesz mieć nadzieję na coś. Że zostanie to fajnie odebrane. No faktycznie z moich utworów takich solowych wydanych, no to spójrz, chyba tam jest najszerzej poszło. Kto wie, no to jest kwestia wielu rzeczy. Tutaj akurat jest duet, to zawsze trochę pomaga. Szczególnie artystom, którzy nie są jakoś super rozpoznawalni, kiedy mogą wejść w duet. Tam akurat poszłam w duet z Jareckim, który miał już swoją publikę. I gdzie to po prostu nasze światy się bardzo fajnie połączyły i ludzie to pokochali. I do tej pory zresztą jakby bardzo lubię słuchać tej piosenki, a zobaczymy jak będzie dalej. No trochę nowości mam w kieszeni, więc zobaczymy.
0: Bo często, tak jak można posłuchać wywiadów z różnymi artystami, to często jest tak, że piosenka, po której najmniej się oni spodziewają, że będzie hitem, ona nagle staje się hitem, a te piosenki, które tworzą się bardzo, bardzo długo, to tak nie za bardzo potem się... Ale to takie różne jest.
1: Wiesz, w ogóle dużo artystów, jak się słucha wywiadów z nimi, no to powiedzą ci to samo, że no jak wejdziesz do studia z zamiarem, dobra, muszę napisać hita, no to raczej ci się to nie uda. Nie? W sensie, no tak. Wiadomo, że są pewne jakieś rzeczy, które możesz zrobić. Ważne, żeby gdzieś tam refren był, w sensie melodia refrenu, fajnie gdybyś mógł ją powtórzyć, by nie była jakoś super skomplikowana w tekście, po prostu, żeby można by się było z nią jakoś łatwo utożsamić. Są pewne rzeczy, które łączą hity, no ale też nie ma tego złotego środka na karierę czy sukces. Bardzo trudno o to, by coś takiego wyciągnąć, więc w sumie dużo artystów podkreśla, że jednak chyba najważniejsze jest to, by po prostu mówić prawdę no, w tej sztuce i robić coś, co ci się podoba. Jeśli to rezonuje z ludźmi, jeśli to znajduje szerszą publikę, no to oczywiście jest to wspaniałe uczucie na pewno. I sama czasami tego doświadczałam, więc no, po prostu robię swoje i zobaczymy. Nie mam oczekiwania, w ogóle się bardzo cieszę, jak mi jedna osoba napisze nawet DM dziennie, że coś to dla niej zmieniło, to... Naprawdę, jest to piękne uczucie, że ktoś posłuchał i spędził z tym czas i to z nim zostało.
0: A czy Robert Cichy, on odpowiadał za aranż chyba, tak? Czy dobrze?
1: Tak, aranżację i produkcję tego utworu. Pomógł tam też z refrenem, bo tutaj było parę zawirowań, więc brał czynny udział w powstaniu tego utworu w takiej wersji, jak go słyszycie.
0: A z jakimi reakcjami ten kawałek się spotykał najczęściej? Ze strony znajomych, najbliższych?
1: No podoba się bardzo ta piosenka. To jest po prostu ładna, miła, romantyczna piosenka.
0: Melodia.
1: Tak.
0: No dobrze, a czy jeśli chodzi o styl muzyczny, to tak masz w planach, żeby kiedyś na przykład nagrać się piosenkę, nie wiem, w zupełnie innym stylu, tak żeby wyjść troszeczkę ze strefy komfortu? Czy będziesz już się trzymała tego po prostu... tego, w czym się czujesz najlepiej?
1: Ja myślę, że wolność jest ważna w sztuce i w ogóle w życiu sobie ją bardzo cenię. I nie mogłabym sobie chyba wyobrazić, że nie, to do końca życia teraz będę takie piosenki słuchać. Zresztą jak można spojrzeć sobie na to, co wydawałam do tej pory, to myślę, że każdy projekt jednak różni się od siebie. Mogą być pewne elementy wspólne, jest to pewnie mój głos przede wszystkim. Ale wydałam płytę bardziej imprezową, w ogóle taką epkę Hot Sauce, gdzie jest mocno elektronicznie, Ona była inspirowana taką artystką, którą uwielbiam, Rosalią. Moja poprzednia płyta Neo Eyes była taka bardziej osadzona na bitach, powiedziałabym, hip-hopowych, była bardziej R&B, a te rzeczy, które teraz wypuszczam, są bardziej organiczne, bardziej jakby grane na żywo. I też tematyka jest, no, jest to po prostu, są to piosenki, które gdzieś tam mówią o właśnie relacji samej ze sobą, gdzieś tam dochodzeniu do siebie po jakichś przejściach. I bardzo pozytywna jest po prostu ta płyta, mam wrażenie, w tym przesłaniu swoim, co bardzo mi się podoba.
0: Słuchaj, bardzo, bardzo fajnie się z tobą rozmawia i już powoli kończąc, zadam ci ostatnie pytanie. Jakie masz na przykład plany odnośnie swoich konceptów? Gdzie będziemy cię mogli w najbliższym czasie na żywo usłyszeć?
1: Wiesz co, no na razie nie mam planów, znaczy chciałabym je zorganizować, ale powiem szczerze, że jestem taką alfą i omegą, jeśli chodzi o prowadzenie tego projektu. Organizacja koncertów to było trochę zawsze coś, co mi pewnego rodzaju problemy sprawiało, więc czasem było z tym tematem lepiej, jak ktoś mi pomagał. Na dziś niestety nie mam nikogo, kto mógłby mi w tym temacie pomóc. Oczywiście zachęcam, jakby ktoś miał ochotę dołączyć do teamu, to zapraszam. Ale no cóż, myślę o tym, zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić. No na pewno chciałabym przy okazji wydawnictwa albumu jakąś premierę zrobić, pewnie w Warszawie.
0: Jakiś taki kameralny koncert na pewno mile byłby bardzo
1: tak,
0: widziany.
1: Tak, bardzo, bardzo chętnie.
0: No dobrze, to już będziemy musieli kończyć. To już było właściwie ostatnie pytanie i nasze, bo już powoli czas nas goni. Zatem naszą gościnią była dzisiaj Sara. Bardzo miło, że do nas wpadłaś i opowiedziałaś nam nieco o sobie i o piosence. I na sam koniec chciałbym cię poprosić o to, abyś zapowiedziała swoją najnowszą piosenkę, którą za moment zagramy.
1: To ja też podziękuję ci za zaproszenie, bo było bardzo miło. A przed państwem moja najnowsza piosenka pod tytułem Miłość, Sara Robert Cichy. Zapraszam.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 11 czerwca 2026 roku. Imieniny obchodzą Barnaba, Paula, Felix, Anastazy, Fortunant, Flora, Radomił. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w polskiej piłce nożnej zgasła jedna z jej najwybitniejszych postaci. Zmarł Ernest Lęczyk, jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii polskiego futbolu. W swojej bogatej karierze sięgał po Mistrzostwa Polski z Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław. Prowadził także m.in. Ruch Chorzów oraz GKS Katowice. Był szkoleniowcem cenionym za wiedzę, charyzmę i umiejętności budowania drużyn osiągających wyniki ponad oczekiwania. Ernest Lęczyk na stałe zapisał się w historii polskiej piłki nożnej, miał 81 lat. 11 czerwca 2018 roku w Łodzi zmarł wybitny aktor filmowy i teatralny Roman Kłosowski. Szczególną popularność przyniosła mu rola Romana Maliniaka w kultowym serialu TVP 40-latek, wyreżyserowanym przez Jerzego Gruza. Przez dziesięciolecia swojej kariery stworzył dziesiątki niezapomnianych kreacji, zdobywając sympatię kilku pokoleń widzów. Roman Kłosowski pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kina i telewizji. Na emigracji w Stanach Zjednoczonych zmarł Wacław Makowski, pilot wojskowy i ważna postać polskiego lotnictwa. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w latach 1930-1939. Dyrektor polskich linii lotniczych, LOT. Po wybuchu II wojny światowej został pierwszym dowódcą 3. Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej. Zapisał się w historię jako oficer, który łączył doświadczenie wojskowe z wkładem w rozwój polskiego lotnictwa cywilnego i wojennego. A kartkę z kalendarza przygotował Ignacy Kozak.

moi drodzy, czas na nowość muzyczną. Dzisiaj artysta o pseudonimie Jimek. Krótka historia na temat Jimka. Jest on muzykiem orkiestrowym, dyrygentem, pianistą oraz multiinstrumentalistą, kojarzonym głównie z kulturą hip-hopową. W zasadzie jego twórczość nie ma zbyt w zasadzie własnych, powiedzmy, prywatnych utworów, chociaż utwór Północ Południe został całkowicie wyprodukowany i zaaranżowany przez właśnie tego artystę Jimka, tak zwany Jimka, na imię ma Radzimił Dębski, z krótkich informacji. I warto dodać, że jest skojarzony z grupą, bardziej z, powiedzmy, z kulturą hip-hopową. Posiada on dwa, w zasadzie gdzieś tam dwa większe projekty. Soundtrack z filmu Ataki Paniki oraz Sexify z filmu z produkcji Netflixa z 2021 roku. Cóż więcej dodać? Etiuda numer 11 w wykonaniu Rahima i Focusa. Warto dodać, że Jimek niedługo będzie można spodziewać się, o ile nie już, można spodziewać się jego najnowszego projektu pod tytułem Etiuda, gdzie właśnie zaprasza on wszelakich raperów z różnych środowisk i tworzy aranżacje, tworzy różnego typu aranżacje, w zasadzie orkiestrowe i muzyczne. Jimek w swojej karierze głównie kojarzony jest z kolaboracją, większą kolaboracją dyrygencką projektu Snoop Dogga, czyli bardzo znanego amerykańskiego rapera, powiedzmy mainstreamowego w zasadzie, gdzie jest on naprawdę, to był ogromny krok milowy dla polskiej kultury. Sam Jimek twierdzi, że w przeszłości był dzieckiem nieco bardziej, powiedzmy, miękkim, z mniejszą ilością, powiedzmy, werwy męskości, jak pewnie wiele osób by wypadało, wymagało, aby było. I dzisiaj zmienia się, i to też głównie, że ta płyta wyraża tego typu emocje, mimo że jest to, powiedzmy, typ utworów bardziej instrumentalnych, gdzie raperzy wykonują, a Jimek jest jedynie producentem i realizatorem tego projektu. Cały projekt nosi tytuł dla małej poprawki Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Ten właśnie utwór brzmi w taki sposób, a my zaprezentujemy jeszcze dzisiaj premierowo Etiudę numer 11 od Jimka, Focusa i Rahima.

rysunek. Szarga struna jak otumaniony piołunek. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunek. Memezy sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

fałszywi bohaterzy. Rysuję, kładę się w obrys kredy. Zamilkli dawni pionierzy, nieszczerzy, milczą podziemni raperzy. Nie można nikomu wierzyć. Autodestrukcja najgorszej imprezy. Kurwy, złodzieje i milionerzy. Ją mefedron stale, że włos się jeży. Brak jakiejkolwiek strategii. Wtedy zabijam się, by ażeby przeżyć. To niczym mroczny teledysk, kalejdoskop emocjonalnej biedy. Mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie orbitalne, rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnie na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dozyp, czuję w głębi trzewi. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brud omegi, mówią mi fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manem jest i stylem.

To był utwór Etiuda numer 11 z nadchodzącego najnowszego projektu Jimka, o którym wcześniej wspomniałem. W kolaboracji z raperami już dosyć klasycznymi, z jednym, dwoma z trzech. Niestety na to, że raper Magik już jakiś czas temu odszedł, dwóch byłych członków zespołu Paktofonik. Moi drodzy, jeśli chodzi o krótką opinię, bardzo jestem pod ogromnym wrażeniem tego utworu. Aranżacja w połączeniu z muzyką ambientową, orkiestrową, przestrzenną, z wykorzystaniem instrumentów również takich jak harfa na przykład, czy wielu, wielu innych, jest bardzo ciekawym projektem, stworzonym przez ciekawych ludzi na pewno. Warto zobaczyć cały ten projekt po jego, powiedzmy, po wydaniu już na Spotify. Dzisiaj o godzinie 24 ten utwór dostępny będzie już na wszystkich platformach streamingowych. Dodałbym również to, że wspaniały czas i wspaniały twór stworzył producent i realizator Jimek z tego powodu, że ten album nie jest monotonny. Zaprasza różnych gości z różnych środowisk i staroszkolnych bardziej raperów i nowoszkolnych, powiedzmy, bo to warto zgraniczyć na nową szkołę oraz na starą szkołę, i utwór ten jest naprawdę świetnym

0: ludzi doceniona z tego powodu, że nie jest to muzyk, obok którego można przejść bokiem. Tworzy on muzykę, która jest naprawdę ciekawa, jest świeża, jest na pewno inna niż typowa mainstreamowa muzyka. Wspaniała aranżacja i bardzo podoba mi się otwartość mimo wieku artysty Jimka na młodszych raperów, tak? Chodzi o środowisko hip-hopowe głównie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, bardzo spodobał mi się ten utwór, bardzo na plus. Polecamy każdemu z was, myślę, że polecamy również dlatego, że nie jest to muzyka, która jest grana typowo, nie jest to mainstreamowa muzyka, lekko alternatywna, aczkolwiek w świetnej, ciekawej odsłonie na pewno. Warto przejść ten utwór. Łukaszu, dodałbyś coś?
1: Nie, myślę, że to już wszystko właściwie zostało dodane, tak dla pewności można sobie jeszcze raz tego kiedyś posłuchać to i się przekonać się o tym samemu, więc...
0: Tak, dokładnie. Myślę, że każdemu z was polecamy serdecznie przesłuchać tego utworu oraz całego projektu od Jimka, który wyjdzie już dzisiaj o godzinie 24. Mianowicie projekt ten nosi nazwę Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Polecamy serdecznie, a w tym momencie przejdziemy do naszego wejścia stałego, czyli War Sample. Poproszę.

W dzisiejszym What a Sample przesłuchamy w zasadzie inspiracji utworu Andrzeja Załuchy pod tytułem Byłaś serca biciem, a utwór ten stworzył nie kto inny niż raper Taco Hemingway. Utwór ten jest z jego najnowszego projektu Latarnie dawno wszędzie zgasły. Mam na myśli utwór Tramwaje. I teraz dla mojej historii. Andrzej Załucha w zasadzie kojarzony jest z muzyką lat 60., 70., z nieco starszą, powiedzmy, publiką, jeżeli o tym mówimy, i bardziej z publiką dla osób bardziej wiekowych, naszych rodziców, naszych podopiecznych i tak dalej, osób, które gdzieś tam są starsi od nas, i muzyka jego nie była muzyką nowoczesną. Jego muzyka była, powiedzmy, połączeniem soulu, muzyki alternatywnej oraz wielu, wielu innych twórczości. Sam Andrzej Załucha znany jest z wielu jeszcze innych utworów poza Byłaś serca biciem, chociażby z takich utworów jak C'est la vie, Paryż z pocztówki, Wymyśliłem ciebie, czy Czarny Alibaba. Świetny kawał historii z tego powodu, że Andrzej Załucha jako artysta działał na scenie od bardzo, bardzo wielu lat. Jeżeli chodzi o jego karierę solową i największe hity, to w latach 80. głównie, bo artysta urodził się w latach 60., w latach 70. i 80. również tworzył świetne, w zasadzie kultowe już historycznie znane każdemu z nas utwory. Jeżeli chodzi o jego, powiedzmy, samą twórczość, w ramach ciekawostki warto dodać, że Andrzej Załucha jest muzycznym samoukiem. Nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, z wykształcenia jest technikiem zecerem, więc zawód miał techniczny, a nie muzyczny. Muzykę miał we krwi ze względu na to, że jego ojciec grał zarobkowo na imprezach, powiedzmy w ramach dodatkowych przyjemności, tudzież w ramach małego dorobku. O, jako 8-letni chłopiec Andrzej potrafił naprawdę zaskoczyć tatę za perkusją. Jest instrumentalistą, piosenkarzem i wielu, wielu innych. Natomiast zanim zaczął samą muzykę tworzyć, tak, miał ogromne sukcesy w kajakarstwie, co jest ciekawe. Myślę, że warto to dodać, bo był trzykrotnym mistrzem Polski juniorów i znalazł się w kadrze narodowej. Jest ogromny debiut z tego powodu. Ale nie przedłużając, moi drodzy, utwór Byłaś serca biciem znany każdemu z was. I na sam początek puścimy aranżację Taco Hemingwaya, a następnie wytłumaczę, w jaki sposób What a Sample przeszło do zostało w jakiej części utworu Byłaś serca biciem została wykorzystana, bo warto dodać, że poza samą melodią również został wykorzystany tekst z tego.

0: oryginalnego utworu. Tak więc za momencik, w tym momencie jeszcze proszę o nieściszenie mikrofonu, puścimy fragment głośniej i wytłumaczę, w jaki sposób to działa.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku, najmilszy.
0: Wszyscy znamy Taco Hemingwaya, świetny raper, w zasadzie jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Ogromny liryk, duży talent pisarski. No i teraz pytanie, w jaki sposób został wykorzystany melodia z utworu Andrzeja Zauchy? Mianowicie miałem na myśli, że kiedy wsłuchujemy się w ten utwór, poza samą trąbką i melodią, która jest grana, można zauważyć taki krótki, powiedzmy, wstęp takiej melodii grającej w tle i udało mi się znaleźć ten utwór. Jest to w zasadzie oryginalna melodia, która została spiczowana, czyli zeszła o 2,5 tony, o 200 tak zwanych centów, czyli o 2,5 tony w dół została zniesiona i w oryginale, po edycji, którą udało mi się stworzyć, sample ten brzmi w taki sposób i jest identyczny jak w utworze Taco Hemingwaya. Poproszę. Warto również dodać, że sample ten został bardziej skrócony, został w zasadzie przedłużony, oczywiście pocięty i przedłużony do tego stopnia, aby brzmiał wolniej i spokojniej i w zasadzie w tle sample ten, w zasadzie po edycji, którą wykonałem dzisiaj przed audycją, udało mi się uzyskać ten efekt. Cóż więcej dodać w zasadzie, poza samym wykorzystaniem przez Taco Hemingwaya muzyki, poza wykorzystaniem fragmentu wokalnego, fragmentu instrumentalnego przez jego producenta, również pojawia się w refrenie utwór, pojawia się również w refrenie część wokalna z tego utworu i mianowicie jest to wers, aby nie być gołosłownym, proszę mi dać sekundkę, o, już w tym momencie dokładnie będziemy widzieć to, mianowicie ostatnio noce bardziej ciemne i to jest utwór z oryginalnego utworu Andrzeja Zauchy, więc myślę, że to jest coś naprawdę świetnego, ciekawego, warto o tym pamiętać, bo mało kto orientuje się o tym, iż wykorzystanie fragmentu, poza tym, że również oprawa autorskie i koszty, to jest czymś świetnym, bo wiele młodych osób, które nie znało tego typu utworu, będą w stanie znaleźć, powiedzmy, analogię do starszych utworów i bardziej utożsamić się i poznać troszeczkę muzyki innej niż nowoczesną. Co byś, Łukasz, powiedział?
2: No, jest to dosyć ciekawa historia, powiem szczerze, i jeszcze nigdy tego nie słyszałem i Sam jestem ciekaw, jak to ogólnie brzmi sobie. Muszę, jak wyjdę z tego studia za chwilę, to muszę sobie w całości tego kawałka posłuchać i...
0: To masz dwa zadania dzisiaj do przesłuchania, dwa utwory w zasadzie. Oryginał, Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem.
2: Tak, to znam akurat.
0: Dokładnie. Oraz utwór Tramwaje z najnowszego projektu Taco Hemingwaya, Latarnie dawno wszędzie zgasły. Warto poznać ten utwór ponadto, że jest to kawał historii. Andrzej Zaucha był świetnym muzykiem, który zginął niestety tragicznie. Został zabity przez zazdrość, przez francuskiego reżysera. Tylko dlatego, że poszło o prywatne romanse. Niestety, no, tego typu rzeczy się zdarzają. I myślę, że możemy przysłuchać utworu Taco Hemingwaya, Latarnie do wszędzie dawno zgasły w oryginale. Poproszę. A jeszcze przy okazji, na sam koniec, moi drodzy, bo czas dobiega końca. Ja nazywałem się Ignacy Kozak, realizował i rozmawiał ze mną
2: Łukasz Sierota. Dobranoc, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dokładnie, wszystkiego dobrego. A w tym momencie utwór Taco Hemingway, Tramwaje z najnowszego projektu, Latarnie wszędzie dawno zgasły. Poproszę.

0: Pies bezpański za mięsem. Tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
1: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor.

Minęła, jest czwartek. Czwartek dzisiaj, który jest 11 czerwca, minęła właśnie godzina 20. Przy mikrofonie Konrad Maciąg, nie Natalia Ostaszewska. Dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie za Natalię poprowadzę 495. wydanie audycji Muzyczne Skrajności. Zaczęliśmy z małym opóźnieniem, bo tutaj były małe problemy techniczne, ale już jestem z wami. No i posiedzę z wami na pewno dzisiaj, potowarzyszę wam do godziny 21.00 do końca audycji, a może nawet i trochę dłużej. Jeśli chcecie się skontaktować ze mną, to zapraszam na facebook.com/fastforwardcharts, bo zwykle prowadzę audycję Fast Forward Charts, więc na tym fanpage'u również pojawiła się zapowiedź dzisiejszej audycji. A dziś poopowiadam wam o Mystic Festiwalu, pod znakiem którego upłynął mi poprzedni długi weekend, bo tydzień temu właśnie było Boże Ciało. Jak to zwykle w Boże Ciało odbywa się Mystic Festival i właśnie tam byłem pierwszy raz. To był mój pierwszy festiwal i troszkę wam o nim poopowiadam. facebook.com/fastforwardcharts. Jeśli ktoś słucha, to zapraszam do kontaktu. Chętnie poczytam też i wasze wiadomości, może też wasze wspomnienia z Mystic Festivalu. Od czego zacznę? To były 4 dni intensywnego koncertowania. Tak jak już napisałem w zapowiedzi, z festiwalami jest tak, że ma ochotę zobaczyć się tych koncertów jak najwięcej. No i trzeba wybierać, trzeba trochę dzielić czas między zespoły, a i tak nie zobaczy się wszystkiego, co by się zobaczyć chciało. Ja wybrałem dzisiaj troszkę opowieści koncertowych, które chętnie wam przedstawię. Czwartek, środa, czwartek, piątek, sobota od 3 do 6 czerwca właśnie trwał ten Mystic Festival. Nie będę opowiadał chronologicznie, raczej podzieliłem sobie audycję tak, że zacznę od zespołów nowych albo takich mniej znanych, no i będę powoli przechodził do zespołów bardziej znanych, można by powiedzieć głównych gwiazd festiwalu, na które były tłumy, które wystąpiły na głównej scenie i które zgromadziły najwięcej fanów. Zacznę od kontrowersyjnego wyboru, chociaż widziałem pod sceną, że zabawa była na koncercie przednia. W czwartek bodajże gdzieś w okolicach 17.30, to chyba była 17.45, wystąpili panowie z Indii. Już znani, przynajmniej na liście przebojów, którą zwykle prowadzę, czyli Fast Forward Charts, Bloody Wood, rok temu wydali swoją płytę, która nazywa się New Delhi. No i właśnie powiedzieli na scenie, że są z New Delhi, będą zawsze podtrzymywać swoje korzenie, bo Bloody Wood to zespół, który miesza nu metal z indyjską muzyką folkową, więc jeśli nie słyszeliście jeszcze takiego połączenia, to ja je wam bardzo chętnie zaprezentuję, a wiem, że na koncercie bawiliśmy się przednio. Panowie naprawdę potrafią rozkręcić imprezę. Było pogo, pomimo że jeszcze wtedy to nie padało. Wtedy jeszcze było ciepło, w czwartek było ciepło, piątek był wyjątkowo deszczowym dniem i nie dość, że rozkręcili imprezę, to i tumany kurzu się wzniosły podczas koncertu i trudno było z tego koncertu wyjść niezakurzonym. Taka to właśnie była energia. Wykonali jeden z utworów, na który liczyłem, że go wykonają. Mój ulubiony utwór z płyty New Delhi. Utwór kulinarny, bo to jest utwór o tym, że w sumie dzisiaj się wczytałem też trochę w tekst, bo wcześniej myślałem, że to taki troszkę utwór żart, a jednak jest to utwór z przesłaniem, że trzeba również zawsze podzielić się swoim jedzeniem, a tatka, bo tak się nazywa ten utwór, to hinduska technika pieczenia mięsa, przy której dodaje się odpowiednią ilość tłuszczu, odpowiednią ilość potraw i dlatego te hinduskie potrawy tak specyficznie smakują. I też chodzi o to, że no, każdy człowiek ma swoją bitwę, po której na pewno będzie chciał, albo w czasie której będzie chciał zjeść i dlatego warto się też podzielić swoim posiłkiem. Tatka i zespół Bloody Wood, od nich dzisiaj zaczniemy.

Ale na żywo tego nie było. Tego elementu, tego tutaj zakończenia z przytupem nie było. Zespół Bloody Wood z utworem Tatka to z ich płyty New Delhi, chyba jedynej płyty w ich dyskografii póki co, ale widzę, że teraz właśnie mają taką festiwalową, europejską trasę koncertową, bo pojawili się też na Rock in Park dwa dni później. Rock in Park to w Niemczech. A sami Bloody Wood mówili, że w ich rodzinnym kraju ich muzyka no, nie cieszy się zbyt dużą popularnością, dlatego muszą jechać dalej. Daleko, w sumie to można by powiedzieć, Hindusi już no, tak trochę mają. Muszą jechać daleko, żeby właśnie popularyzować swoją muzykę, no i przy okazji popularyzować też ich kulturę, bo jakby nie patrzeć, z kolei kultura zachodnia może się zapoznać z muzyką hinduską. Polecam naprawdę koncert grupy Bloody Wood, oni naprawdę potrafią imprezę rozkręcić. Jeśli miałbym jakoś podsumować dni koncertowe, to według mnie najciekawsze były dla mnie właśnie czwartek, kiedy wystąpili Bloody Wood i potem jeszcze zagram trochę zespołu z czwartku i sobota, ale będą też i zespoły, które grały w piątek dzisiaj. Kolejny zespół, oni akurat grali w sobotę i w podobnym czasie co, przepraszam bardzo, Bloody Wood. Evergrey, oni są akurat ze Szwecji, już sporo lat na scenie, już 30 lat na scenie. Akurat tak się złożyło, że w czasie tego festiwalu promowali też nową płytę, która miała premierę dosłownie dzień po ich występie. Architects of a New Wave, tak nazywa się ten album i jest to już, tak sobie liczę, 15 album w ich dyskografii. Usłyszałem, bo muszę przyznać, że nie planowałem być na tym koncercie, ale jak usłyszałem wokal Toma Eklunda i usłyszałem utwór The World is on Fire, utwór taki bardzo mocno podnoszący na duchu, emocjonalny, taki wręcz katartyczny bym powiedział, taki wyzwalający katarzizm w człowieku, to nie był utwór do pogo. Przy tym utworze to raczej można było się wzruszyć, ewentualnie po prostu wpatrywać się w scenę, bo tutaj akurat to były czyste emocje Toma Eklunda i również przyciągająca wzrok wizualizacja, bo niektóre koncerty miały wizualizację i ten akurat miał ciekawą animację, gdzieś faktycznie świat się walił, a główna bohaterka próbowała, że tak powiem, ujść z życiem, ratować swoje życie. No i to takie jest właśnie przesłanie tego utworu, że nawet jeśli świat się wali, to trzeba ratować, trzeba przede wszystkim dbać o to, żeby pozostało się tym, kim jest, albo kimś lepszym. The World is on Fire to kolejny utwór, wspomnimy teraz grupę Evergrey.

Trzeba przyznać, że bardzo klimatyczny utwór. No w zasadzie niektórzy mogliby powiedzieć, że to może możliwe, że nawet nie jest metal. Ale i tak klimatycznie bardzo pasowało do Mystic Festivalu. Polecam też całą właśnie płytę zespołu Evergrey Architects of a New Wave. Akurat ją sobie wybrałem do przesłuchania na czas powrotu z festiwalu i trzeba przyznać, że klimatycznie się jej słucha, aczkolwiek są też tam i bardziej energiczne utwory. Ten jest akurat bardzo emocjonalny, no i również emocjonalnie wypadł na Mystic Festivalu. Kolejny zespół, aczkolwiek oni akurat byli przed Evergrey. Oni otworzyli Park Stage w sobotę. Nie wiem, możliwe, że są to chyba już najmłodsi członkowie Mystic Festivalu, zespół Avralize. Działają dopiero od roku 2023, ale już drugi raz na Mystic Festivalu, a ja właśnie ich teraz odkryłem. Bardzo młodzi panowie, ale również potrafią rozkręcić koncert swoim nowoczesnym metalcorem z wpływami funkowymi i z dużą dozą elektroniki. W zasadzie Mystic Festival też obfitował w takie zespoły eksperymentujące z muzyką metalową. Był nawet chociażby w środę kończył festiwal zespół Priest, który miesza właśnie wręcz muzykę taką dyskotekową, taką taneczną z instrumentarium heavy metalowym. Był Frog Leap, który wszystkie przeboje taneczne lat 80. i 90. potrafi zagrać na metalowo. No ale byli też Avralize, którzy mają swój styl. Wydali już dwa albumy. Ostatni to Liminal wydał jeszcze w zeszłym roku i właśnie z tego albumu zaprezentowali m.in. utwór Fading Faster.

Taki przebojowy ten metal i tak dokładnie brzmieli na Mystic Festiwalu. W sumie to była godzina 16, bo oni zaczynali o 16.15, ale można by powiedzieć rozkręcili taneczną imprezę, ale pogo też się udało. Zespół Avralice z Niemiec. Mam nadzieję, że jeszcze wrócą na jakieś koncerty w Polsce, bo chętnie właśnie przejdę się na jakiś ich występ, żeby właśnie zobaczyć, jak poradzą sobie na koncercie, na którym, że tak powiem, tutaj na wydarzeniu poświęconym tylko im. Właśnie Avralice rozpoczęli sobotę. Jeszcze wcześniej grali Hostia, to tutaj dla fanów black metalu. I właśnie było kilka takich zespołów, wystąpiło na Mystic Festiwalu, którzy właśnie, można by powiedzieć, są trochę kontrowersyjni, wywoływali protesty, bo Mystic Festival i protesty to są po prostu rzeczy, które zazwyczaj idą w parze. Po prostu no, nie ma Mystic Festivalu bez protestu. Chociaż muszę przyznać, że ja widziałem zdjęcia z tych protestów, akurat osobiście się nie spotkałem, ale zazwyczaj też przychodziłem na dosyć wczesne godziny, no i wychodziłem praktycznie na ostatnich koncertach albo i po ostatnich koncertach, więc dużo czasu tam spędziłem. Jednym z tych zespołów są, jak to często się ich określa, obrazoburczy Rotting Christ z Grecji. Panowie pochodzą, grają black metal, często taki rytualny black metal, bo ich koncerty to, można by powiedzieć, troszeczkę przypominają właśnie msze takie black metalowe. Jest taka podniosła muzyka, jest taka atmosfera, są inkantacje, są skandowania, no i jeszcze teksty mają pisane po grecku. Niektóre są po angielsku, ale jednak sporo z nich jest po grecku. Za co też ich szanuję, bo bardzo lubię, jak zespół śpiewa w swoim ojczystym języku. A jeszcze jak oni tutaj wygłaszają inkantacje, to po grecku to brzmi jeszcze lepiej. Ten koncert to był po prostu spektakl, na który trzeba było przyjść i zobaczyć to skupienie na twarzy zespołu, ale też i, że tak powiem, zabawę zespołu, która też wyzwoliła odpowiednią energię. Zwłaszcza, że oni mają często takie utwory, które dobrze się skanduje. Podobał mi się Grandis Spiritus Diabolus. No to na początku myślałem, że to jest wręcz łacina, a to jest jednak greka, więc, ale i tak chętnie sobie krzyczałem, mimo że szczerze mówiąc nie słuchałem za dużo zespołu Rotting Christ w życiu. Niektóre z tych utworów to słyszałem pierwszy raz. Ale można by powiedzieć paradoksalnie w ich twórczości jest utwór, który przegania szatana, bo utwór Apage Satana, dosłownie zawołanie Apage Satana, oznacza precz szatanie i po łacinie i po grecku. Tak się składa, nawet jak sobie na Spotify włączycie ich utwór i włączycie słowa, to tam jest wszystko po grecku. Dlatego teraz sobie właśnie tego utworu posłuchamy, tego rytuału, który ma przegonić szatana. Polecam też sobie obejrzeć teledysk, również tutaj jest klimatyczny.

A teraz wyobraźcie sobie, jaki to musiał być klimat na żywo. Apage Satana. To zespół Rotting Christ, który zagrał właśnie w piątek o 21:15, jeśli dobrze pamiętam, na Desert Stage. Mogliby w sumie dostać większą scenę, ale ciekaw jestem, czy ten koncert również byłby wtedy tak klimatyczny. Drugi koncert w piątek, tu już powoli będziemy przechodzić do, można by powiedzieć, tych największych gwiazd, które wystąpiły na Mystic Festivalu. Black Label Society. Też wiem, że na ten zespół czekało bardzo wiele osób. Zach Wild przyjechał ze swoją ekipą też i na Mystic Festival. Widać, że na płycie Engines of Demolition, jeśli chodzi o Zacha Wilda, to często właśnie wspomina o Ozzym Osbornie, bo jakby nie patrzeć, był gitarzystą grającym u Ozziego właśnie. No i się panowie zaprzyjaźnili, więc też zagrał jeden z utworów z repertuaru Ozziego Osborna, żeby właśnie go wspomnieć. Można by powiedzieć i tutaj. No i właśnie jeszcze oddać mu hołd, tego właśnie określenia mi brakowało. No More Tears zagrał z repertuaru Ozziego Osborna, no ale także zagrał własny utwór poświęcony swojemu przyjacielowi, a na tym koncercie naprawdę było klimatycznie. Dużo osób, wielu fanów właśnie Zacha Wilda i zespołu Black Label Society właśnie wspomina jego gitary. On potrafi grać kilkuminutowe solówki. Właśnie taką pamiętam, chciałem sobie nagrać na początku. Też on potrafi grać kilkuminutowe solówki, w których można się zasłuchać. Naprawdę jeden z wybitniejszych gitarzystów. Przygotowałem dla was Ozzy's Song, żeby wczuć się w klimat tego koncertu.

Bardzo klimatyczny koncert też Black Label Society, ale oni też pazur potrafią pokazać. Przechodzimy teraz do, znowu wracamy do czwartku, jeśli chodzi o chronologię koncertów, to też w czwartek wystąpili, bo Black Label Society wystąpili w piątek, tak żeby już być ścisłym. W czwartek wystąpili Anthrax. Wielu naprawdę fanów czekało na ten koncert. Chcieli właśnie usłyszeć Anthrax, bo chyba nawet dawno ich w Polsce nie było. A teraz nie dość, że wracają, to jeszcze wracają też z nowym materiałem, bo 18 września wydadzą płytę Cursum Perficio, która właśnie nie odstaje podobno, przynajmniej ten nowy singiel, który za chwilę zagram, nie odstaje poziomem od właśnie starszych utworów. Mówiąc szczerze, że gdyby Scott Ian nie powiedział, znaczy ja akurat znałem ten singiel, ale gdyby Scott Ian na scenie nie powiedział, że to jest nasz najnowszy utwór i słuchajcie go, bo będziemy mieli płytę we wrześniu, to szczerze mówiąc bardzo dobrze by pasował do ich repertuaru właśnie sprzed lat i wszystkich hitów sprzed lat. Scott Ian też opowiedział historię, że miał dziadka z Polski, więc jest trochę z Polską związany, a najbardziej, można by powiedzieć, zaskarbił sobie sympatię publiczności. Oczywiście grając też utwory, ale nakleił sobie na kurtkę kartkę z napisem Gdańsk i właśnie z tą kartką zszedł ze sceny, żeby właśnie dalej się w tej kurtce prezentować. Więc jak widać, to był Joey Belladonna, to wokalista, ale Scott Ian też opowiadał z kolei o swoim dziadku, a Joey Belladonna właśnie nakleił sobie tą kartkę z napisem Gdańsk, więc na pewno będą Polskę wspominać ciepło, chociaż jeszcze sporo koncertów przed nimi, bo też mają cały miesiąc tutaj koncertów zaplanowany. No i pewnie na każdym z nich zagrają utwór It's for the Kids.

Anthrax i It's for the Kids, to akurat z najnowszej płyty, no i akurat z najnowszej płyty, która dopiero się ukaże, bo to 18 września, ale również ten utwór wybrzmiał na Mystic Festiwalu, no i rozkręcił porządne pogo pod sceną ku radości właśnie Scotta Ianna, no i też wokalisty John.

audycję. No bo raz, że zacząłem później, dwa, trochę też sobie przygotowałem rzeczy. Kolejny koncert, o którym opowiem, to Mastodon. Też koncert, przy którym nie da się stać spokojnie, przy którym ma się ochotę skandować, przy którym ma się ochotę skakać, krzyczeć albo po prostu iść w pogo, jeśli jest się bliżej sceny. No po prostu pogo to chyba było na każdym koncercie. Swoją drogą nie wspomniałem dzisiaj, bo troszeczkę tutaj zabrakło mi miejsca na zespół Let Life, ale to polecam, bo zespół wraca po 14 latach. No a tutaj z kolei wokalista dosłownie zaczął koncert, pogując razem ze swoimi słuchaczami i dopiero po połowie pierwszego utworu wyszedł z tego pogo i wrócił na scenę. No a potem przy okazji jeszcze pobawił się w alpinistę albo został hardkorem, jak to napisałem w relacji, bo po prostu wszedł na konstrukcję sceniczną i stamtąd również no, próbował śpiewać, ale chyba tutaj realizatorzy troszeczkę nie zrozumieli jego zamiaru i już wyłączyli mikrofon. Ale wracając do koncertu grupy Mastodon, no to jeśli chodzi właśnie o panów z Mastodon, to oni, można by powiedzieć, nagrali też nowy singiel. To było Your Ghost Again. Przy okazji też powiem, że ten utwór jest też w propozycjach do Fast Forward Charts, ale to o liście to jeszcze później wspomnę. A sam zespół również właśnie wspominali swojego gitarzystę, który troszeczkę grał na gitarze elektrycznej jak na banjo, dlatego też to będzie słychać w tym utworze, który za chwilę zagram. Właśnie Brent Hinds zginął niestety w wypadku motocyklowym w poprzednim roku, więc najnowszy singiel panowie z grupy Mastodon poświęcają właśnie jemu. No i jeszcze też pod koniec koncertu, przed właśnie ostatnim utworem, który zagrali, powiedzieli, że na pewno wrócą na trasę koncertową do Europy, na pewno będą też w Polsce, bo jak zobaczyli, jak polska publiczność się potrafi bawić, to właśnie to stwierdzili, że oni chcą przeżyć to jeszcze raz. Często wracali też do swojej drugiej płyty, która chyba jest ulubioną płytą ich fanów. Swoją drogą zagrali też utwór Megalodon, który opowiada o wielkim wielorybie, wielkiej rybie, która zjada wszystko, co spotka w wodzie, zjada wszystko, co spotka na swojej drodze. No i właśnie na wizualizacjach była wielka ryba, która zjada wszystkie mniejsze. I to naprawdę wyglądało bardzo imponująco. A utwór też jest taki bardzo klimatyczny, bo Mastodon, jak to przeczytałem o nich, stworzyli metal progresywny, który, że tak powiem, jest przystępny dla słuchaczy i to w sumie chyba była ich recepta na sukces. Był też utwór I Am A Hub, który też został dosłownie wykrzyczany przez fanów. Wystarczyło, że wokalista powiedział I i oni już dokrzyczeli sobie Am A Hub i to też brzmiało bardzo fajnie. Ja też, jeśli ktoś już mnie zna na antenie, jeśli mnie znacie i regularnie słuchacie, ja też lubię świat gier komputerowych i jeśli już połączymy ten fakt z zespołem Mastodon, no to mogę powiedzieć, że ja czekałem na utwór Blood and Thunder. Kto grał w Need for Speed Most Wanted z roku 2005, no to wie dlaczego. Tam po prostu pojawił się ten utwór, a można było usłyszeć go na żywo i przypomnieć sobie te wszystkie wyścigi w tej grze. No i to właśnie wszystko z płyty Leviathan, która wyszła w 2004 roku i do dziś jest przez zespół grana i wspominana, jak widać. Właśnie na początku będzie ta gitara, Blood and Thunder, teraz na antenie.

Mastodon i Blood and Thunder. Utwór, który już zawsze będzie mi się kojarzył z grą Need for Speed Most Wanted. No ale też dzięki nim zacząłem właśnie słuchać, dzięki niemu zacząłem słuchać zespołu Mastodon. Nowa płyta się szykuje, trasa się szykuje. Tutaj jeszcze nie mamy danych co, gdzie, kiedy, ale na pewno będę śledził poczynania zespołu Mastodon. Kolejny sobotni koncert i to chyba taki, na który czekało najwięcej osób. No i też można by powiedzieć, że budził najwięcej kontrowersji, no ale kto nie czekał na Nergala z zespołem Behemoth? Właśnie im przypadła rola zamykania głównej sceny na Mystic Festiwalu, ostatnim Mystic Festiwalu w Stoczni Gdańskiej z dźwigami w tle. Nawet ktoś pentagram powiesił na jednym dźwigu i było go widać tak nad sceną, co również jeszcze bardziej dodawało klimatu temu koncertowi, chociaż potem jak się ściemniło, to już nie było widać. Mogli jeszcze jakieś światełka tam jeszcze podwieszać, to może coś by, to jeszcze może by było widać go w ciemności. Ale oprawa tego koncertu, widać, że chyba to był najbardziej dopracowany technicznie koncert na tym festiwalu. Mrok, można by powiedzieć, atmosfera takiej znowu troszkę mszy jakby. Nergal jako główny kapłan pomalowany na biało, podświetlany takim niebieskim światłem, co jeszcze dawało więcej klimatu. Panowie wykonali utwory też ze swojej najnowszej płyty, bo był taki utwór, który akurat nie mogę niestety tytułu podać na antenie, bo to jest The S of God, jeszcze pisany bardzo specyficznie w takim behemotowym stylu. Behemoth już bardzo długo też jest na scenie, bo po prostu już sam Nergal powiedział, że to już 35 lat zaczęli w 91 roku tą black metalową energię w Polsce tutaj rozsiewać. No i też razem z nią też kontrowersje, bo to chyba właśnie podejrzewam, że ten zespół był tutaj zapalnikiem największej ilości protestów. No ale co klimat, to klimat. Panowie również wykorzystali drugą scenę na budce realizatorskiej. Była druga scena, do której panowie przeszli z pochodniami w rękach, idąc wśród publiczności. No i tutaj nie widziałem interakcji, ale to chyba dodawało właśnie dlatego, żeby zachować tą powagę tego występu, to tutaj właśnie Nergal przeszedł jak taki po prostu taki, można by powiedzieć, przywódca, który musi utrzymywać rygor. A koncert był naprawdę technicznie bardzo dobrze dopasowany. Jeszcze przed ostatnim utworem dosłownie, można by powiedzieć, była taka jakby inscenizacja spalenia po prostu całej świątyni, w której jakby odbywał się ten koncert i w którą zamieniono scenę main stage na właśnie ostatni koncert. Ale jeszcze po tym symbolicznym pożarze jeszcze zagrano jeden utwór już tak na zakończenie, już tak na bisy. Czekałem na... Niestety nie pamiętam nazwy tego utworu, ale tego utworu nie zagrali. Czekałem na ten najbardziej memiczny utwór, ale też chciałem usłyszeć Bardzabel, bo to jest też utwór, który bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o Behemota. Jak to Nergal, który swoją drogą wczoraj miał urodziny, 49, więc wszystkiego najlepszego, powiedział, żebyśmy nigdy nie przestawali wierzyć, bo gdy oni zaczynali, to z jednej strony chcieli dojść do tego punktu, że właśnie oni będą zamykać Mystic Festival, ostatni właśnie w Stoczni, co miało jeszcze większą symbolikę, bo Behemoth właśnie pochodzą z Gdańska i Nergal też pochodzi z Gdańska. To nie dość, że właśnie zamykali ten festiwal, to można by powiedzieć, że 35 lat swojej kariery czekali na ten moment, czekali na to, żeby zostać docenionymi black metalowcami w kraju. No i nie tylko, bo jeszcze teraz w tę sobotę Nergal i ekipa wystąpią na Download Festiwalu. Więc no dzieje się, jeśli chodzi o zespół Behemoth. Z tego co pamiętam, to Behemoth wystąpią też w październiku w Katowicach.
Katowicach, ale pozwólcie, że sobie wyszukam tą informację jeszcze. Też wyruszą w trasę koncertową po Europie. No i gdzieś ta informacja musi być. To już sobie właśnie znalazłem. Tak, to będzie... Kiedy to będzie? Jak to nie ma terminu w Polsce? 25 października, jeśli dobrze pamiętam. Razem z zespołem Dimmu Borgir wystąpią w Katowicach. Tak, w katowickim Spodku. Nie będzie to na pewno katolicki Spodek, jak to już kiedyś się pomyliłem. Bardzo zabawne teraz.

Być może dla niektórych było to już pożegnanie z Mystic Festivalem edycją roku 2026, ale jednak nie dla wszystkich. Behemoth to najbardziej chyba oczekiwany koncert tego festiwalu. Tak jak już mówiłem, jeszcze zagrają w Polsce 25 października w Spodku w Katowicach razem z zespołem Dimmu Borgir. Behemoth tak również dadzą koncert. Jak to rozmawialiśmy z Natalią po Mystiku, koncert Behemota to chyba takie wydarzenie socjologiczne wręcz, które trzeba by co najmniej raz w życiu odbyć. Ale mówiłem, że Behemoth symbolicznie, można by powiedzieć, zamknął główną scenę Mystic Festivalu, ale nie zamknął całego festiwalu, bo po koncercie Behemotha już szedłem w stronę Park Stage, gdzie już czekał tłum na ostatni już koncert tego festiwalu, bo festiwal zamykali zespół The Gathering, w którym dwa wielkie wydarzenia. Raz, że 30-lecie ich pierwszej płyty, Mandillion. Płyty, którą wielu właśnie uczestników festiwalu, wielu też metalowców, ale dużo starszych ode mnie, no bo płyta ukazała się w roku 95, więc starsi ode mnie metalowcy ją pamiętają i pamiętają bardzo dobrze wokal Anneke van Hirsbergen, w której nie jedni się podkochiwali nawet, jak wyznawali. I ten właśnie eteryczny, klimatyczny klimat, ten bardzo emocjonalny, wręcz wzruszający czasami klimat towarzyszył nam właśnie słuchającym tego koncertu. No i także Anneke van Hirsbergen, która wróciła do składu w zeszłym roku, zastępując Silje Wergeland, która z kolei przez 16 lat była wokalistką zespołu, no i która nawet na z kolei Natalii Instagramie możecie znaleźć zdjęcie Natalii z tą wokalistką, bo Natalia właśnie była na ich koncercie jeszcze kilka lat temu. Sama Anneke van Hirsbergen z kolei wystąpi w listopadzie w Polsce, 22 listopada w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam, to 21 w Krakowie. A Anneke wróciła właśnie po to, żeby promować 30-lecie albumu Mandillion. Cały album został wykonany na scenie, wspominając właśnie tamte czasy lat 90. i początków doom metalu, takich spokojnych, klimatycznych riffów, w które naprawdę można się zasłuchać, no i nawet trochę jakby zadumać, mógłbym powiedzieć. Jeden mi bardzo zapadł w pamięć, to był riff z utworu Eleanor, który za chwilę wam zaprezentuję, ale jeszcze tylko powiem, jak podczas trwania tego koncertu właśnie publiczność stała zasłuchana, zahipnotyzowana wręcz, no ale też bawiąca się z Anneke van Hirsbergen, która pokazywała nam, kiedy można skandować, kiedy można krzyczeć, uczyła nas słów, żebyśmy śpiewali razem z nią. Naprawdę bardzo taka charyzmatyczna wokalistka. Bardzo dobrze można było się z nią bawić, aż chciałoby się stać bliżej sceny, bo ja akurat wylądowałem trochę daleko, ale już po koncercie, bo to był już ostatni koncert Mystic Festivalu, tłum bardzo mocno się domagał, żeby zespół jeszcze zagrał, mimo że już była ta pierwsza 30, festiwal został już oficjalnie zakończony, ale tłum się domagał jeszcze jeden, jeszcze zagrajcie. Miałem widok za kulisy, widziałem, że zespół zaczął negocjować z organizatorami, czy jeszcze mogliby zagrać. No niestety organizatorzy pozostali nieugięci, co spotkało się z niezadowoleniem widzów. Cóż, niestety widocznie festiwalowy regulamin, festiwalowe zasady takie są, że czas jest utrzymywany bardzo ściśle i no nie ma tutaj przekraczania, nawet jeśli jest to ostatni koncert na festiwalu i już nikogo nie będzie. Też widziałem, bo też przy Stoczni Gdańskiej są bloki. W niektórych oknach paliło się światło i był otwarty balkon i ktoś stał i słuchał sobie koncertu, więc tak nawet za darmo można sobie było ten koncert obejrzeć, chociaż przez 4 dni festiwalu, jak ktoś nie słucha takiej muzyki, to mogłoby nie być tutaj fajne dla niego. No ale tak to jest, jak się mieszka przy stoczni. Za to
Ten koncert naprawdę był klimatyczny i tutaj widziałem chyba najwięcej osób w oknach słuchających tego koncertu. No więc posłuchamy sobie Eleanor. To jest co prawda 7 minut, można się naprawdę zasłuchać i zamyśleć. Więc zostawię was teraz z tym utworem, a potem zostanie jeszcze jeden.

byłoby zakończenie Mystic Festivalu, chociaż to akurat był, ten utwór został zagrany jako drugi w setliście. Eleanor grupy The Gathering. Ostatni koncert, po którym fani domagali się jeszcze więcej. Być może wy też byście się domagali jeszcze więcej, ale będzie jeszcze jeden utwór. Ja nazywam się Konrad Maciąg, ale może w sumie najpierw opowiem o ostatnim utworze. Bo to dlaczego ten utwór gram na samym końcu, na zakończenie audycji, ponieważ ten Mystic Festival to być może byłaby już ostatnia szansa na zobaczenie zespołu Megadeth na żywo w Polsce. Bo właśnie kończą po 40 latach swoją karierę. Dave Mustaine ogłosił, że album Megadeth, który wyszedł na początku tego roku, to już ostatnia płyta zespołu i no cóż, no więcej nie będzie. On sam też również udaje się na muzyczną emeryturę. No i jak odczuwam pewną sympatię, chociaż fani Metalliki mogą niezbyt czuć do niego sympatię, no bo to w sumie on przeszedł do Metalliki, zaczynał właśnie z nimi, a potem odszedł i założył własny zespół. Jeszcze się pokłócił, można by powiedzieć. Być może jest tam już jakiś rozejm, być może jest jakaś zgoda, bo albo właśnie nie ma tej zgody, bo zagrał sobie też jeden cover utworu grupy Metallica, zagrał Ride the Lightning, który również jest nagrany na tej ostatniej płycie grupy Megadeth. No być może trochę sobie myśli, że no co mi zrobią, po prostu sobie mogę zagrać. To już i tak zakończenie kariery. Właśnie. No i o ile również też Dave Mustaine cieszył się, że gra w Polsce, że ma polską publiczność, wystąpił też z flagą Polski na jednym utworze, to cóż, no słychać, że troszeczkę wokalnie może już nie domagać. Czasami widać, że niektóre utwory było mu już ciężko zaśpiewać, ale jeszcze dał radę, jeszcze nie chciał się pożegnać ze sceną. Pamiętam, że stałem do samego końca tego koncertu, żeby zobaczyć, czy jeszcze coś powie. No i długo nie chciał zejść ze sceny, długo właśnie myślał, co tu jeszcze powiedzieć, co tu zrobić, co tu może jeszcze zagrać, jakiś riff na gitarze, żeby wykorzystać ten swój mystikowy czas do końca. No ja trochę przekroczyłem dzisiaj nawet czas antenowy. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj ze mną jesteście. Na koniec przygotowałem utwór Symphony of Destruction, największy chyba przebój grupy Megadeth. Było też Peace Cells, przy którym tłum śpiewał razem z Dave'em. Były też utwory z nowego albumu, mój ulubiony I Don't Care, również można było usłyszeć i widać, że Dave Mustaine śpiewa ten utwór z taką trochę nawet satysfakcją, że taki właśnie przekaz udało mu się tutaj wysłać w eter, wysłać w publiczność. I Don't Care, You Can Kiss My. Tak właśnie śpiewał. No bo w sumie już troszeczkę, można by powiedzieć, to jest ten zespół, który już nic nie musi, który już nawet kończy karierę, jeśli ma taką ochotę. Chociaż no tak jak widać, słychać było czasami po wokalu, że no nie domaga, że no może, nie wiem, może tutaj jakaś chrypka Dave'a złapała. No pochwalę się też, że będziemy z Natalią mieli okazję usłyszeć też Dave'a Mustaine'a na żywo w Grecji i zobaczymy, jak tam wypadnie. No ale złośliwie miałem ochotę trochę napisać, albo chyba to nawet napisałem, już nie pamiętam, na swoim Instagramie, że tym razem nagłośnienia nie zepsuto. Tym razem wszystko było dobrze słychać. Ja nazywam się Konrad Maciąg, realizowałem i prowadziłem Muzyczne Skrajności, wydanie numer 495. Za tydzień już wróci na to miejsce Natalia i o 20 zacznie kolejną audycję. Za to mnie jeszcze będzie można posłuchać w niedzielę o godzinie 18 w kolejnym notowaniu listy przebojów Fast Forward Charts. Głosowanie jest ciągle dostępne na fastforwardcharts.com. Tam można głosować codziennie na dowolną liczbę utworów. Ja wam dziękuję za dzisiejszy czas. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną go do samego końca, słuchaliście audycji, tej troszeczkę wydłużonej, dłuższej audycji niż zwykłe Muzyczne Skrajności, no ale było co opowiadać o Mystic Festivalu. Ja was zostawiam z Symphony of Destruction i z chętnymi do usłyszenia w niedzielę o 18.00.

flashbacks.

Conta e Xanges, Spot Couch, Vemne, będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

Oddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

flashbacks.